0: belu. Pomiędzy zdroje to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Music News. Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Jarocka naprzeciwko mnie, cześć.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
1: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam... pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż trochę...
0: Nóż agresywny już
1: tak,
0: bardzo.
1: Zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku, a potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
0: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mniej mnie zawsze interesuje.
1: Słuchaj, nie przepytuj mnie w ogóle z savoir vivre'u, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
0: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.
1: Ja nic nie mam do savoir vivre. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir vivre są jak najbardziej okej. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu to być sobą.
0: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
1: To prawda. Właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej. No i świetnie się w tym odnajduję.
0: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w gorsecie.
1: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
0: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść.
1: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
0: Bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę savoir vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają jako mnie, Julię Rocką?
1: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać

0: Zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie, no pełne fałszu i gdzieś tam.
1: A czyli o takiej dulszczyźnie mówisz?
0: Oj, tak, tak, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
1: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć takiego people pleasera?
0: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną. I ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy, i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
1: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
0: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach Expo w Nadarzynie i że tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że właśnie firma z Gliwic zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
1: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
0: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowe osoby do pomocy.
1: Ale wtedy jest materiał na media społecznościowe.
0: Dokładnie.
1: Jak się robi wielki widelec albo sukienkę z widelców, wszystko można tak po prostu pokazać.
0: Tak, tak, właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
1: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
0: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
1: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to Jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
0: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość,

0: Że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę, no, bardzo rozwijające. Już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
1: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
0: No niestety
1: tego
0: nie.
1: Backgroundu.
0: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
1: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem. Znaczy, jeżeli idziesz na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
1: No, ale przepraszam, grasz w teledyskach.
0: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
1: A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę, po pierwsze, trudno byłoby to połączyć, a po drugie, ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
0: jak
1: no,
0: najbardziej
1: trochę kalendarza jest, nie starczy.
0: Jak najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
1: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
0: Kiedy płyta?
1: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy w twoim przypadku.
0: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
1: parę widelców.
0: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000 to ty mi musisz powiedzieć.
1: 2027.
0: Właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
1: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach savoir-vivre.
0: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
1: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
0: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
1: Pełna.
0: Tak, pełna.
1: Moim zdaniem pełna.
0: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
1: Taki album, który nazywałabyś koncept albumem?
0: Wiesz co, to nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o, czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to, co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta, o dziwo, jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się.
1: Nie Czyli trochę to... bez planu, ale tak. Jednak powstało.
0: Tak, dokładnie.
1: Pełne dziecko, jakkolwiek to źle brzmi.
0: Dokładnie.
1: Życzymy wszystkim pełnych dzieci, żeby takie im się rodziły, na jak albumy.
0: Na jedzenie.
1: Chodziło mi o takie spójne i stuprocentowe, że tak powiem, dzieło. I to się chyba wydarzyło. Ale nie, to się wydarzy właściwie.
0: To się wydarzy. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy, a ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem i ostatecznie myślę, że ta współpraca przebiegła naprawdę wspaniale.
1: A efekty tej współpracy do usłyszenia na nowych singlach Julii Rockiej, między innymi na singlu Savoir Vivre i kolejnych, które się ukażą, a będą zwiastowały trzecią płytę tej artystki. Więcej takich wywiadów na sk.pl w zakładce podcasty. Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
2: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma, ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna. I ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że, i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość. Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
2: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let's You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu. Nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
2: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy te drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: trochę ma mrok.
2: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale ci tylko Bauryt jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem.
2: Tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem. Mamy minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
2: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu, i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
2: właśnie
1: to czasami
2: się, że
1: jest jeden
2: odwrotnie,
1: do jednego i jest odwrotnie.
2: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strach dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
1: Body, Voice, Mind.
2: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
2: W ogóle
1: czasem
2: centrum.
1: Rozkminy, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
2: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu, po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... No, że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
2: dużo
1: dają.
2: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
2: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... Cały czas mam takie pytania, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... Tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
2: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię
2: cyklem.
1: Coś nowego.
2: Tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
2: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę, i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę terapeutyczne. Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę, można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frikiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
2: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
2: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne.
2: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
2: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
2: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych
2: ja
1: i YouTube'a?
2: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie, ja go przygotuję tam, napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
2: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: To jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
2: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: Jakieś dziecko
2: dodajesz, jest jakieś dziecko
1: światło.
2: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak, lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji, dla własnego dobrostanu.
2: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy mówią, że jest mi super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
2: jest
1: to.
2: I to jest zawsze kosztem. Mm-hmm. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
3: Eskaradom News. Singapur. Zapraszam, za nimi miesiące testów i kompletowania dokumentacji. Radomska fabryka broni Łucznik dostała zielone światło dla produkcji karabinków MSBS Grot A3. Zgodę wydała Agencja Uzbrojenia. Zakład jest w pełni przygotowany do rozpoczęcia produkcji natychmiast po złożeniu zamówień przez Ministerstwo Obrony, mówi Seweryn Figurski, prezes zakładu.
4: Karabinek przeszedł bardzo trudne testy, bardzo trudne badania, jest w pełni gotowy, żeby mógł wejść na wyposażenie i znaleźć się w rękach polskiego żołnierza.
3: Nowa wersja karabinka Grot to szansa dla zakładu. Na kolejne kontrakty liczą pracownicy, wśród nich pan Wacław.
5: Mam taką nadzieję w każdym razie, że się tu nic nie zmieni. No i człowiek, jak to mówią, dożyje tej emerytury szczęśliwie, no ale myślę, że nie będzie źle w każdym razie.
3: Dodajmy, że radomska fabryka broni Łucznik znalazła się w gronie 12 firm, które w związku z programem SAFE podpisały aneksy do zawartych wcześniej umów. Przełom wiosny i lata to wymarzony czas dla dużych i małych. Niestety to również trudny czas dla alergików, szczególnie tych uczulonych na pyłki drzew i trawy. Łzawienie oczu i katar to najczęstsze objawy. O alergii, jej skutkach i sposobach na radzenie sobie z objawami Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Anną Dankiewicz, lekarzem alergologiem z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
6: Dlaczego nasz organizm reaguje na różnego rodzaju substancje, na różnego rodzaju alergeny, pyłki kwiatów, pyłki drzew.
7: Alergia jest procesem zapalnym, co prawda innym, aniżeli infekcje wirusowe czy bakteryjne, bo też inne mechanizmy immunologiczne biorą udział w alergii. Oczywiście nasz organizm i reaguje na różne czynniki chemiczne, na pyłki, na związki, na pokarmy i procesy alergiczne też zachodzą w różnych częściach ciała, czyli alergiczny w nosie, czy alergiczny jeżyt nosa, w spojówki, występuje układ oddechowy, skóra. W związku z tym też nie zawsze we wszystkich tych narządach występują od razu objawy. I w zależności od tego, z jaką ilością alergenu się spotykamy, objawy atakują te właśnie narządy. Musi być oczywiście duża ilość pyłków, żeby one spowodowały te zmiany w tych narządach.
6: Pani doktor, wiosna to jest trudny czas dla alergików, którzy są właśnie uczuleni na różnego rodzaju pyłki drzew, kwiatów. Co powinni zrobić, żeby przetrwać dla nich ten trudny czas?
7: Oczywiście, jeżeli ktoś ma stwierdzoną alergię, no to już jest jakby wyedukowany przez lekarza alergologa. Jeżeli natomiast, ponieważ ilość alergii nam wzrasta, a co jest przyczyną, że mamy właśnie tak dużą ilość alergii, oczywiście środowisko, a więc zanieczyszczenia środowiska, smog, pyły z kół samochodowych, również palenie tytoniu, to są czynniki, chemia, środki chemiczne, które te czynniki jakby dodatkowo ułatwiają alergenom wnikanie do naszego organizmu i wytwarzanie procesu zapalnego. Typowymi objawami, które są, no wiadomo, że nie we wszystkich narządach od razu u wszystkich osób, ale jest katar, katar wodnisty, wzmożone kichanie 10-15 razy, łzawienie oczu, obrzęk powiek, zaczerwienienie twarzy, jak i również duszność, kaszel, świsty. I to są takie objawy, które już zaczynają niepokoić zarówno dorosłych, jak i dzieci. I w tym wypadku trzeba zastosować leki. Oczywiście to, o czym mówię, to jest leczenie objawowe, ponieważ podajemy tabletki doustne, żeby wyciszyć proces, podajemy krople do oczu, żeby też ten proces alergiczny na śluzówkach uległ zmniejszeniu albo ustąpił. To samo aerozole do nosa, czy też leki wziewne do ust. Jeżeli chodzi o takie praktyczne rady, mamy do czynienia z alergią cały rok, tylko że w innych miesiącach co innego występuje. Wiadomo, że na początku wiosny, luty, marzec jest tą pyłki drzew, pylą drzewa, więc jest stężenie pyłków wysokie. Potem mamy oczywiście trawy, czyli maj, czerwiec. Potem zaczynają się pylenia chwastów. W międzyczasie są też pyłki grzybów pleśniowych Alternaria cladosporium. No a okres jesień-zima to, jak Państwo też wiecie, roztocza kurzu domowego, których jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o sytuację w piękne słoneczne dni, bo o tym mówimy, czy to są pyłki drzew, czy też bardziej pyłki traw, które obecnie bardzo wysokie pylenie jest, bo są piękne słoneczne dni, więc po przyjściu powinniśmy wziąć prysznic, ewentualnie umyć twarz, a więc okryte części ciała, zmienić ubranie, jeżeli to jest możliwe. Oczywiście najsilniejsze pylenie jest od godziny 11 do 15, więc wtedy ograniczamy wychodzenie, jeżeli oczywiście taka możliwość jest wychodzenia z domu, bo wtedy natężenie pyłków jest bardzo wysokie. No i też jeżeli jest okres wieczorny, a właściwie to bym powiedziała po 12, po 24, powinniśmy zamykać okna, ponieważ wtedy następuje, pyłki są wysoko i następuje schładzanie się i one opadają w dół i wnikają do pomieszczeń, a więc przy otwartych oknach, gdzie jest ciepło.
6: Pani doktor, a jeżeli chodzi o odczulanie, kto może się odczulać i na czym polega proces odczulania?
7: Do odczulania zachęcamy oczywiście wszystkich pacjentów. Podstawową rzeczą jest diagnostyka, tak? Więc musimy zrobić takiemu pacjentowi diagnostykę, czyli testy skórne lub testy z krwi. I jeżeli jest to reakcja IgE zależna, ponieważ w alergologii mamy kilka różnych typów reakcji, więc jeżeli jest to reakcja IgE zależna, czyli jeżeli testy wychodzą nadarmią, czy badanie, testy skórne, czy badanie z krwi, wtedy jest to wskazanie do odczulania. Obecnie mamy bardzo taką szeroką ilość preparatów do odczulania, ponieważ możemy się odczulać na roztoczak kurzu domowego, możemy się odczulać na zwierzęta, możemy na trawy, chwasty, drzewa. Preparaty są zarówno do podawania doustnego, bo taką mamy teraz gamę preparatów sporo, jak i również podskórnie, czyli to są preparaty, które podajemy już tutaj w innym systemie.
8: SK Radom.
1: To będzie nowoczesne Centrum Sztuki, Edukacji i Dialogu. Trwają prace przy zabytkowej willi przy ulicy Okulickiego w Radomiu. W wyremontowanym budynku należącym do Muzeum imienia Jacka Malczewskiego odbywać się będą warsztaty czy wystawy sztuki nieprofesjonalnej, mówi Katarzyna Jędrzejczyk z Muzeum Malczewskiego.
9: Chciałabym zaprezentować cały jakby przebieg, co będzie się działo w przyszłości, czyli od 2028 roku w naszej nowej przestrzeni wystawienniczo-edukacyjnej. Fundamentem właśnie naszego projektu jest wyjątkowa kolekcja, kolekcja sztuki nieprofesjonalnej, która jest już zbierana, tworzona od 1978 roku, czyli ponad 50 lat, gdzie takim początkiem kolekcji był dar od wybitnego badacza sztuki nieprofesjonalnej, profesora Aleksandra Jackowskiego. I od tamtej pory sukcesywnie zbieramy wyjątkowej osobistości, dzięki której w tej chwili mamy jedną z ważniejszych kolekcji sztuki nieprofesjonalnej w Polsce. Należy zaznaczyć też, że od 2013 roku również kolekcjonujemy tutaj sztukę ludową, czyli ceramikę oraz rzeźbę ludową. Projekt realizowany właśnie przez Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu zakłada stworzenie właśnie tej nowoczesnej przestrzeni wystawienniczo-edukacyjnej poświęconej właśnie sztuce nieprofesjonalnej, art breed oraz kulturze ludowej. No i oczywiście właśnie jest odpowiedzią na nasze takie realne problemy związane właśnie z tą przestrzenią wystawienniczą, gdzie do tej pory nie mogliśmy na stałe pokazywać tej wyjątkowej kolekcji sztuki nieprofesjonalnej. Jeszcze chciałam zaznaczyć, że wśród takich najważniejszych artystów, jakich posiadamy w naszej kolekcji, jak Państwo widzicie, to nasz lokalny artysta Jerzy Kutkowski, który jest bardzo ważnym dla nas, w szczególności artystą, ponieważ będziemy chcieli zrealizować też między innymi wystawę dotyczącą właśnie twórczości tego artysty. Posiadamy pracę, kolekcję Katarzyny Gawłowej, Ludwika Holesza i oczywiście nie zapominamy o tej naszej ceramice pochodzącej z regionu radomskiego. Program wystawienniczy. Nowa przestrzeń stanie się właśnie miejscem regularnej działalności wystawienniczej. Planujemy organizację minimum 3 wystaw rocznie, która będzie dotyczyła właśnie sztuki nieprofesjonalnej i kultury ludowej. No i oczywiście też będzie jedna wystawa międzynarodowa. Znaczące miejsce właśnie zajmą również wystawy tematyczne, poświęcone tradycyjnym technikom i zjawiskom kultury ludowej, takim jak właśnie rzeźba ludowa, malarstwo na szkle, wycinanka ludowa, ceramika, no i oczywiście sztuka nieprofesjonalna. Takim jednym z najważniejszych celów projektu, który jest realizowany przez muzeum, to dostęp do stworzenia właśnie takiej bogatej i dostępnej oferty edukacyjnej skierowanej do różnych grup odbiorców. Program będzie obejmował zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej, dla seniorów, dla rodzin z dziećmi, dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestników indywidualnych oraz uczestników ograniczonych czasowo, czyli dla osób, które pracują od 7 do 15, 16, nie mają w tej chwili szans wziąć udziału w naszej ofercie edukacyjnej, więc muzeum będzie czynne też w tych godzinach popołudniowych, specjalnie właśnie dla tych uczestników. Nowe pracownie warsztatowe. Tutaj mamy wizualizację właśnie takiej jednej z pracowni warsztatowych, w której będzie profesjonalna też pracownia ceramiki, w której będzie można wykonywać rzeźby właśnie i w glinie, także i w drewnie. Będą pracownie z kołami garncarskimi, będą specjalne sale do szkliwienia, jak i też właśnie do wypału ceramiki. Oprócz tego chcemy też zachęcić i zapoznać się z różnymi tradycyjnymi technikami, takim jak haft, tak, czy linoryt. Będą zajęcia związane z wykonywaniem tradycyjnych ozdób świątecznych. Oczywiście wszystko będzie inspirowane kulturą ludową regionu radomskiego. Zajęcia będą też, chciałabym zwrócić uwagę, będą prowadzone przez edukatorów muzealnych, jak i twórców ludowych, rzemieślników i też artystów nieprofesjonalnych. No i dzięki temu właśnie uczestnicy będą mogli zapoznać się z tymi tradycyjnymi technikami artystycznymi. Integralnym takim elementem naszego programu będą również spotkania autorskie, pokazy rzemiosła oraz prezentacje warsztatu twórczego artystów. W nowoczesnej tej przestrzeni prowadzone będą zajęcia, podczas których będziemy wykorzystywali sztukę jako narzędzie wspierające rozwój emocjonalny. I ten program arteterapeutyczny skierowany będzie do osób z niepełnosprawnościami, do seniorów, do osób doświadczających kryzysów psychicznych, uczestników różnych warsztatów terapii zajęciowych i osób wykluczonych społecznie. I tak współpraca lokalna, oprócz tego, że będziemy prowadzić warsztaty i wystawy, projekt zakłada taką współpracę z partnerami lokalnymi i zaprosiliśmy do naszego projektu zespół szkół plastycznych imienia Józefa Branta w Radomiu. Zaprosiliśmy również Miejsko-Gminne Ośrody Kultury w Skaryszewie, Koła Gospodyń Wiejskich. I oczywiście i teraz z którymi będziemy realizować program, podczas którego będziemy wykonywali różne, prezentowali warsztaty, ale także i pikniki kultury ludowej i różne takie wydarzenia, które będą integrowały mieszkańców naszego regionu. Nie tylko będziemy realizować tam wystawy, nie tylko warsztaty, ale także projekt zakłada stworzenie nowoczesnych magazynów, które będą zgodne właśnie z Narodowym Instytutem, standardami Narodowego Instytutu Muzeów. No i dzięki tym właśnie tym odpowiednim warunkom, które te prace wymagają, bo to często właśnie jest drewno, ceramika, papier, będziemy mogli zabezpieczyć naszą wyjątkową kolekcję. No i też warto wspomnieć, że projekt przewiduje zatrudnienie 5 merytorycznych pracowników, kulturoznawców, historyków sztuki, etnologów i także edukatorów artystycznych.
8: SK Radom News.
3: Kinga Furch. Zapraszam. Nowej umowy nie podpisano, ale jest aneks do już istniejącej. Fabryka broni Łucznik Radom znalazła się w gronie 12 firm, które w związku z programem SAFE podpisały aneksy. Nowej umowy fabryka nie podpisała, bo zaaneksowana została ta zawarta w 2024 roku. Ze szczegółami tej sprawy zapoznał się Wojciech Wójcikowski. Wojtku, powiedz, o jaką konkretnie umowę chodzi.
10: Aneksowana została umowa z dnia 19 grudnia 2024 roku na dostawę karabinków GOT. Jak informuje MON, aneks dotyczy zmiany sposobu finansowania kontraktu. Zamiast środków budżetowych będą to środki finansowe w ramach mechanizmu SAFE. W ramach umowy Łucznik ma dostarczyć dla Wojska Polskiego około 45 tysięcy karabinków MSB GOT, 13 tysięcy pistoletów WIS oraz 1000 granatników podwieszanych do karabinka GOT.
3: Władze fabryki broni na razie odmówiły komentarza w sprawie programu SAFE. Jak informuje resort obrony narodowej, w związku z aneksem nie zmieniła się wartość podpisanego wcześniej kontraktu. Ten, przypomnijmy, opiewał na ponad 1 000 000 000 zł.
8: SK Radom.
3: Kaski na jednośladach obowiązkowe. Od początku czerwca w życie weszły nowe przepisy, które mają poprawić bezpieczeństwo, a statystyki mazowieckiej drogówki są zatrważające. Od początku roku do końca maja doszło do 82 wypadków z udziałem hulajnóg na terenie województwa. To wzrost o 50%, mówi Paulina Wołczyńska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
11: Niejednokrotnie nieraz o tym się nie mówi. Nie mówimy o tych drobnych wypadkach, o tych, gdzie nie było wypadku śmiertelnego. To nie jest nagłaśnione medialne, ale słuchajcie, drodzy Państwo, takie rzeczy się dzieją. To nie są tylko słowa, tylko to jest codzienność, z którą spotykamy się my jako policja i jako oczywiście lekarze. Kask to nie jest zwykłe zaniedbanie. To tak naprawdę decyzja, która może zaważyć na właśnie naszym całym życiu. Cierpi nie tylko osoba poszkodowana, ale również cała rodzina. Wypadek to historia dwóch, nawet kilku rodzin, kilku żyć, które już nigdy nie będą takie same. Tak naprawdę od pewnego czasu, od długiego czasu obserwujemy znaczny wzrost zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych. W 2026 roku niestety jest o ponad 55% więcej tych zdarzeń niż w roku ubiegłym. Jest to bardzo duży wzrost. Do najczęstszych przyczyn należy oczywiście nadmierna prędkość, lekceważenie przepisów ruchu drogowego, niestosowanie się, jazda w miejscach do tego nieodpowiednich. Drodzy Państwo, kask tak naprawdę to jest najlepszą, najprostszą formą, która zabezpiecza głowę, a urazy głowy są najczęstszymi i najgroźniejszymi skutkami wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. I chcielibyśmy, tak jak tutaj mój naczelnik wspomniał, żeby ten spot trafił do dzieci, do młodzieży, ale również do rodziców, którzy wypuszczają te swoje dzieci, kupują hulajnogi szybkie i wpuszczają bez kasków na drogi. Rozmawiajcie z dziećmi, dawajcie dobry przykład. To jest klucz do bezpieczeństwa na drodze. Dziękuję. A bezpiecznie możemy jeździć. Przede wszystkim kierujemy się na drogę dla rowerów, bądź też pas ruchu dla rowerów. Jeżeli nie ma takich miejsc, możemy jechać po drodze, ale tylko wtedy, gdy jest ograniczenie do 30 km na godzinę. Jeżeli nie ma ani drogi dla rowerów, nie ma takiej drogi, gdzie jest ograniczenie do 30 km na godzinę, wtedy możemy jechać po chodniku, ale z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego i wtedy ustępujemy tak pierwszeństwa pieszym.
3: Kask ratuje życie, przekonuje Dawid Aleksandrowicz, anestezjolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego na Radomskim Józefowie.
12: Wydaje mi się, że chyba trzeba wrócić do samego początku, do historii medycyny, kiedy ktoś kiedyś sformułował takie pojęcie, że lepiej zapobiegać niż leczyć. I rzeczywiście, jeśli chodzi o opiekę nad pacjentem urazowym, to prewencja to ma kluczowe znaczenie też. I stąd myślę, że cel tego spotu, który udało nam się wspólnie tutaj przygotować, chcemy, żeby poszła informacja w świat, zwłaszcza w stronę młodzieży też. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Lepiej te 5 sekund właśnie przeznaczyć na jakieś odpowiednie przygotowanie, na zabezpieczenie się, chociażby poprzez właśnie noszenie kasków ochronnych i na jakąś taką zwiększoną świadomość sytuacyjną, że wyjeżdżając na hulajnodze, na drogę publiczną, czy poruszanie się w ogóle w takim obszarze, żeby młodzież była też świadoma zagrożeń i konsekwencji, które te niewłaściwe zachowania mogą nieść. Pakiet urazów jest bardzo szeroki tutaj. Cały ten wachlarz jest bardzo szeroki, od jakichś otarcia na skórkę, które jest zupełnie urazem błahym poprzez ciężkie urazy czaszkowo-mózgowe, które mogą się kończyć też niestety rokowaniem niepomyślnym i zgonem takiego młodego pacjenta. Ja chciałbym przy tej okazji w ogóle jeszcze przypomnieć, że urazy są pierwszą przyczyną zgonów w przedziale wiekowym od 1 do 44 roku życia, czyli w tym przedziale, gdzie pacjent jest najbardziej, czy w ogóle osoba jest najbardziej produktywna. Też aspekt ekonomiczny to ma duże znaczenie, ale to jest te osoby są w kwiecie wieku po prostu. I nie chcielibyśmy, żeby one zbyt wcześnie traciły życie. Chcielibyśmy, żeby po prostu cieszyły się tym życiem najdłużej, jak to jest możliwe. Jeszcze raz mój apel o zapobieganie, o zwiększenie świadomości sytuacyjnej.
3: Nowe przepisy mówiące o obowiązku noszenia kasku ochronnego podczas jazdy rowerem lub hulajnogą dla osób poniżej 16 roku życia obowiązują od 3 czerwca. We wrześniu ma zakończyć się budowa kładki nowego przystanku Radom Południowym. Za budowę przeprawy, która ma połączyć osiedla Południe i Godów, odpowiedzialne jest miasto. Dzięki kładce mieszkańcy będą mogli łatwiej dostać się na pociąg. Na razie prace idą zgodnie z planem, mówił Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
13: Trwają prace związane z budową nowej kładki pieszo-rowerowej, która połączy osiedle Południe z Godowem, a zarazem zapewni wygodny dostęp do powstającego przystanku kolejowego Radom Południowy. Będzie z niej można skorzystać już we wrześniu tego roku. Wówczas przy peronach zaczną zatrzymywać się pociągi. Kładka pieszo-rowerowa powstaje między drogą biegnącą wokół bloku spółdzielni mieszkaniowej Inżynieria na osiedlu Południe, naprzeciw bloku przy ulicy Sycyńskiej 37, a końcówką ulicy Krynickiej na Godowie. Z jej obu stron będą pochylnie, z których będą mogli korzystać zarówno rowerzyści, jak też m.in. osoby na wózkach lub z wózkami. Podobnie jest na przykład na kładce między Prędocinkiem a Malczewem. Będą również oczywiście tradycyjne schody, a na perony kolejowe będzie można dodatkowo zjechać lub wjechać z nich na górę windami. Przeprawa ma około 108 metrów długości i ponad 4 metry szerokości użytkowej. Składa się ona z trzech przęseł, nad obwodnicą południową oraz nad torami kolejowymi do Tomaszowa, Mazowieckiego i Krakowa. Obecnie trwają prace związane m.in. z malowaniem podpór pochylni i montowaniem balustrad od strony ulicy Krynickiej oraz wykonaniem żywicy na obiekcie. Zamontowano także krawężniki na pochylni od ulicy Sycyńskiej, zaś nad torami pojawiły się ekrany przeciwporażeniowe. Gotowe są poza tym betonowe konstrukcje schodów i szybów widowych prowadzących na perony. Dzięki porozumieniu miasta z koleją budowa nowej kładki i peronów PKP jest prowadzona w ramach jednego zadania. Identyczne rozwiązanie było zastosowane w przypadku budowy wiaduktu na ulicy Żeromskiego razem z przystankiem PKP Radom Wschodni. Po stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu jest budowa przeprawy. W ramach projektu Rozwój Infrastruktury Mobilności Miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia etap pierwszy Polska Wschodnia. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zajmuje się budową trzech peronów jednokrawędziowych. Dwóch na linii numer 8 do Krakowa i jednego na linii numer 22 do Tomaszowa Mazowieckiego. Roboty w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Warto przypomnieć, że z myślą o utworzeniu węzła przesiadkowego na południu już w 2021 roku został w tej okolicy zbudowany parking typu Park & Ride, Parku i Jedź. Pomiędzy nim a powstającą teraz kładką zostanie również zlokalizowana nowa pętla autobusowa dla komunikacji miejskiej.
3: Przypomnijmy, kilka dni temu oddano do użytku także nową kładkę dla pieszych nad ulicą Sandomierską. Poprzednia przeprawa została wyburzona we wrześniu ubiegłego roku i wybudowana całkowicie od nowa. Inwestycja została przeprowadzona w ramach programu Polska Wschodnia. Roboty, technologia i strefa zdrowia. Po raz 38 Radom stanie się stolicą nowoczesnych technologii. Przed nami piknik z nauką, organizowany przez Radomską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Co w programie, o tym Paweł Kubicki, prezes organizacji.
14: Przygotowaliśmy wydarzenia, atrakcje dla dzieci, dla młodzieży, a przy okazji dla dorosłych. Myślę, że też będą zainteresowani. Jeżeli chodzi o takie grupy tematyczne, to będą modele zdalnie sterowane. Będzie też to jako ciekawostka zdalnie sterowany czołg Abrams. Trochę mniejszy niż w rzeczywistości, zdecydowanie nawet, ale myślę, że to będzie ciekawe. Jeżeli innowacje, no to muszą być roboty. Ale oprócz tego warsztaty dla dzieci, dla młodzieży. Będzie też Radomiak Football Plus z dmuchanym boiskiem, gdzie będzie można sobie zagrać w piłkę. Będą branżowe centrum umiejętności z Radomia i z Pionek. Będzie nasz Uniwersytet Radomski, szkoły średnie. Oprócz tego jeszcze kilka stowarzyszeń. I myślę, że program będzie ciekawy dla każdego. Każdy powinien coś dla siebie znaleźć. No i przy okazji to jeszcze strefę zdrowia, gdzie można się będzie zbadać, ale też będzie można się zapisać jako dawca szpików. Technika wydaje się ludziom taka trochę kwadratowa, trochę nie wszyscy wiedzą jak to ugryźć. Nie wiedzą też, co się w Radomiu dzieje i co możemy fajnego zaproponować tutaj w Radomiu. I to chodzi o stowarzyszenia, firmy, ale również o szkoły i uczelnie. I branżowe centra umiejętności, których w Radomiu mamy kilka. Jesteśmy chyba na mapie kraju przodownikiem. No, takie stare słowo, ale tak to wygląda, ponieważ ze 123 na terenie całej Polski w samym Radomiu jest 5. Plus w najbliższej okolicy jeszcze w Pionkach i Przysusze, czyli dawny teren województwa, to jest 7 branżowych centrów umiejętności. Tak, ale to nie tylko jeżeli chodzi o badania, ale również o wykonywanie operacji i tym, bo oczywiście z przyczyn technicznych nie jesteśmy w stanie tych rzeczy pokazać, bo każdy transport takiego robota to jest potem kalibracja, to są drogie rzeczy, wymaga to czasu. Lepiej, żeby sobie gdzieś tam stało na miejscu i ratowało ludziom życie i zdrowie. Głównym celem naszego wydarzenia jest to, żeby zachęcić młodych ludzi do obcowania z techniką, jak również do wybrania kierunków nauczania związanych z techniką. A przy okazji też myśląc o sobie, czy o nas, o naszej organizacji, o naszych stowarzyszeniach, to zachęcenie ludzi do tego, żeby też wstępowali do stowarzyszeń. To jest tak, że jak teraz jako młodzi ludzie to zobaczą, to kiedyś nagle się otworzy jakaś klapka w głowie i zobaczą, aha, ja to widziałem, na pewno roboty. Roboty, będzie pokaz robota Astorino przez klaster metalowy, który działa przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej. No i uczelnia też pokaże robotopsa nawet z tego co mi wiadomo, który będzie nawet spacerował wśród zwiedzających. Ten pierwszy robot Astorino jest to ramię robotyczne w zasadzie, które za pomocą którego można realizować pewne czynności, na przykład prawdopodobnie tak jak to się odbywa na tego typu festynach, będziemy chcieli pokazać uczestnikom, ale zachęcić też, żeby sami układali za pomocą tego ramienia klocki. Nie tylko, żeby pokazać, to jest robot, ale również, żeby dotknąć tego robota, zobaczyć, jak on działa, jak to jest przedłużenie tak naprawdę ręki człowieka. Ten drugi robot to nie będzie wykonywał żadnych czynności, takich związanych z wykonaniem czegoś. Natomiast będzie się poruszał, można, tak jak mówiłem, nawiązać z nim interakcję słowną za pomocą gestów. Mówicie o spektaklu teatralnym, teatru Resursa, który się odbędzie, tak jak całe wydarzenie, 14 czerwca. W Kamienicy Deskurów będzie Teatrzyk Zielona Gęś, także wstęp jest bezpłatny, stosowne informacje będą na stronie internetowej, na plakatach. A kiedy? Od 14 czerwca, w zasadzie 14 czerwca 2026 roku, czyli tego roku, w godzinach od 12 do 17 w Rynku i w Kamienicy Deskurów. Także mamy pełen rynek już zapełniony, jeżeli chodzi o wystawców. Tak samo tak samo kamienice Deskurów. I w zasadzie to jest sztuka skierowana dla wszystkich, natomiast przedstawienie odbędzie się o godzinie 12, a potem jeszcze mają być odgrywane scenki z tego przedstawienia. Oczywiście wstęp wolny, jak zwykle, jest to naszą misją, jest to nasze zadanie statutowe.
3: Piknik z nauką odbędzie się 14 czerwca. O szczegółach piszemy też na sk.pl. Tam również znajdziecie program imprezy.
8: SK Radom News.
15: Czerwiec 76 roku kojarzy się z Radomiem, Ursusem i Płockiem, ale za tymi nazwami kryją się nie tylko gwałtowne protesty, lecz także brutalne represje i narodziny nowej formy oporu. Więc co tam się właściwie wydarzyło i dlaczego wybuchły protesty?
16: 24 czerwca premier Piotr Jaroszewicz ogłosił drastyczną podwyżkę cen żywności, mięsa i ryb o prawie 70%, nabiału o ponad 60%, cukru o prawie 100%, ryżu o około 150%. Zapowiedziane rekompensaty faworyzowały najlepiej zarabiających, więc ludzie odebrali to jako policzek.
15: I to wszystko sprzedano jako projekt do dyskusji, choć decyzje były już podjęte?
16: Cenniki były wydrukowane. Konsultacje miały stworzyć tylko pozory. Następnego dnia, 25 czerwca, w co najmniej 90 zakładach, w 24 województwach protestowało około 70 do 80 tysięcy osób.
8: To jest magazyn lokalny radia SK Radom.
15: W tym wszystkim Radom stał się symbolem. Jak to się zaczęło właśnie tam?
16: Strajk rozpoczęli robotnicy zakładów metalowych imienia generała Waltera. Wyszli na ulicę, ruszyli pod komitet wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Dołączyły załogi wielu zakładów. Protestowało nawet do 25 tysięcy osób. Domagali się odwołania podwyżki, ale działacze partyjni uciekli tylnymi wyjściami. To tylko spotęgowało gniew.
15: I wtedy zaczęły się dramatyczne sceny. Podpalenia, walki?
16: Zniszczono wyposażenie Komitetu Wojewódzkiego. Budynek podpalono. Atakowano także Komendę Wojewódzką Milicji Obywatelskiej i Urząd Wojewódzki. W chaosie dewastowano sklepy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło operację Lato 76. Ściągnięto oddziały zmotoryzowanych odwodów Milicji Obywatelskiej. Zginęło dwóch demonstrantów. Jan Łabęcki i Tadeusz Ząbecki.
15: W Ursusie protest przeniósł się na tory kolejowe.
16: W zakładach mechanicznych Ursus od rana strajkowała większość załogi. Gdy dyrekcja wzywała jedynie do powrotu do pracy, robotnicy wyszli na tory łączące Warszawę z Łodzią, Poznaniem i Katowicami, zatrzymując pociągi i tłumacząc pasażerom powody protestu. Wieczorem milicja wkroczyła już po telewizyjnym przemówieniu Jaroszewicza, w którym ogłosił on odwołanie podwyżki.
15: W Płocku kluczowe były zakłady rafineryjne.
16: Tam strajk zaczął się w mazowieckich zakładach rafineryjnych i petrochemicznych. Potem kilkaset osób ruszyło pod Komitet Wojewódzki, gdzie zebrało się do 3000 demonstrantów. Po ogłoszeniu odwołania podwyżki budynek obrzucono kamieniami, a wieczorem demonstrantów zaatakowały oddziały zmotoryzowanych odwodów Milicji Obywatelskiej.
15: Skala tych protestów była porównywalna z grudniem 70 roku?
16: Tak, strajki groziły rozszerzeniem na cały kraj. Władze bały się powtórki krwawych wydarzeń na Wybrzeżu, dlatego jeszcze wieczorem 25 czerwca wstrzymano podwyżkę. Jaroszewicz ogłosił to w telewizji, ale aparat państwowy szykował się do odwetu.
8: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Radom.
15: Co spotkało ludzi, którzy wyszli wtedy na ulicę, zwłaszcza w Radomiu i Ursusie?
16: Zatrzymanych bito na tak zwanych ścieżkach zdrowia. Ofiarami bywały też osoby przypadkowe. Prawdopodobnie śmiertelnie pobito Jana Brożynę. Ksiądz Roman Kotlarz, który modlił się publicznie za robotników, był nachodzony i bity przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, co najpewniej przyczyniło się do jego śmierci.
15: A wymiar sądowy tej represji?
16: Do kolegiów skierowano setki wniosków, orzeczono głównie 3-miesięczne kary aresztu. W Radomiu i innych miastach w trybie przyspieszonym i zwykłym skazano łącznie kilkaset osób na kary więzienia, od kilku miesięcy do nawet 10 lat. Łącznie osądzono 272 osoby.
15: Sądy stały się narzędziem politycznym.
16: Wyroki zapadały na zamówienie władz, były kpiną ze sprawiedliwości. Niepowodzenie podwyżki zachwiało autorytetem ekipy Edwarda Gierka, więc próbowano odzyskać kontrolę propagandą.
15: Jak wyglądała ta kampania?
16: Edward Gierek polecił zwołać wielotysięczne wiece i uruchomić szeroką kampanię propagandową, która miała pokazać rzekomą jedność partii i potępić demonstrantów jako warchołów. Rozpoczęła się ostatnia, tak wielka kampania nienawiści. W prasie, radiu, telewizji i na stadionach.
15: Czerwiec 76 roku to jednak także początek czegoś nowego w opozycji.
16: Nieudana podwyżka była impulsem do solidarności. W lipcu ruszyła akcja pomocy dla represjonowanych robotników, a we wrześniu powstał Komitet Obrony Robotników. Pierwsza jawna organizacja opozycyjna w Polsce Ludowej. Jego działalność stała się fundamentem rozwoju opozycji, która kilka lat później doprowadziła do powstania Solidarności.
15: W tym sensie Radom, Ursus i Płock to nie tylko miejsca dramatycznych starć, ale też punkty, w których zaczęła się długa droga do zmian.
16: To dziedzictwo to pamięć o ofiarach i brutalności państwa, ale też o odwadze zwykłych ludzi, którzy sprzeciwili się niesprawiedliwości. Czerwiec 76 roku pokazuje, że nawet w bardzo trudnych warunkach głos sprzeciwu może stać się początkiem czegoś większego.
8: To jest magazyn lokalny Radia SK Radom.
15: Skoro wiemy już, jak wyglądały protesty robotnicze w czerwcu 76 roku, dziś zajmiemy się tym, co wydarzyło się po proteście w czerwcu 1976 roku w Radomiu, Ursusie i Płocku. Zwykle mówi się o demonstracjach, a dużo rzadziej o tym, co przyszło później. A to właśnie te konsekwencje zmieniły polską historię.
16: Sam protest trwał krótko, ale fala represji rozlała się na całe miasta i wiele zakładów. Tysiące ludzi nagle straciło pracę, poczucie bezpieczeństwa i wiarę w to, że państwo ich chroni.
15: Zacznijmy od tego, co działo się w zakładach pracy. Za słowami dyscyplinarne zwolnienia kryją się konkretne dramaty.
16: Po protestach powoływano specjalne komisje złożone z kierowników, działaczy partyjnych i związkowych. Ich zadaniem

0: zleceniu z pracy, człowiek praktycznie nie miał szans na zatrudnienie w innym zakładzie. Premier Piotr Jaroszewicz zakazał przyjmowania do pracy osób karnie zwalnianych. Nawet sądy pracy podporządkowywały się dyrektywom, a nie prawu.
1: To musiało być jak wyrok na całe rodziny.
0: Konsekwencje były dramatyczne. Zbigniew Gawenda z zakładów Waltera pracował tam od 16 roku życia. Ktoś na niego doniósł. Następnego dnia nie wpuszczono go do zakładu, a 29 czerwca wręczono wymówienie. 18 sierpnia popełnił samobójstwo. Za każdą liczbą w raportach kryje się takie życie. Rodzina. Dzieci.
2: Słuchasz magazynu reporterów Eski Radom. To warto wiedzieć.
1: Jak szeroko sięgnęły represje? Bo zwykle mówi się o robotnikach, ale to nie była jedyna grupa.
0: W związkach zawodowych skala była ogromna. W 76 zakładach do 10 lipca ukarano 238 osób związkowych. Ze stanowisk odwołano 175. W 81 przypadkach zgodzono się na dyscyplinarne zwolnienie. W Radomiu ze związków wykluczono około 600 osób. Równolegle weryfikowano też partie i organizacje młodzieżowe.
1: Czyli nie tylko robotnik z hali, ale też urzędnik, działacz, funkcjonariusz aparatu musiał się tłumaczyć.
0: Tak, do 20 lipca 224 zespoły przeprowadziły prawie 10 tysięcy rozmów, wnioskując o setki wykluczeń z partii, nagany i odwołania z funkcji. To była masowa operacja dyscyplinująca, prowadzona przy świadomości bicia zatrzymanych, ścieżek zdrowia i przymusowych wieców potępiających warchołów, co wielu odbierało jako upokorzenie.
1: Wspomniałaś ścieżki zdrowia. Co to dokładnie oznaczało?
0: Ścieżka zdrowia to brutalna kara. Zatrzymanych prowadzono przez szpaler milicjantów i zamowców, którzy bili ich pałkami po całym ciele. W Radomiu ofiarami byli także przypadkowi przechodnie. Wiadomo o dwóch śmiertelnych ofiarach. Janie Brożynie, zabitym po spotkaniu z patrolem milicji, oraz księdzu Romanie Kotlarzu, prześladowanym przez Służbę Bezpieczeństwa za modlitwy w intencji robotników.
2: Radomskie zabytki w magazynie reporterów Eski Radom.
1: Mamy więc brutalne pacyfikacje, ścieżki zdrowia, procesy zwolnienia z pracy. A jednocześnie władze chwaliły się na Zachodzie wizerunkiem bardziej liberalnej Polski.
0: W epoce odprężenia brutalna pacyfikacja protestów i skala represji były szokiem. Informacje o Radomiu, Ursusie i Płocku rozchodziły się po kraju i budziły sprzeciw. Zareagował Kościół. Prymas Stefan Wyszyński pisał do Edwarda Gierka. Episkopat publicznie zażądał zaniechania represji i amnestii.
1: A po stronie świeckiej?
0: Środowiska opozycyjne, które wcześniej protestowały przeciw zmianom w konstytucji, po czerwcu nie mogły milczeć. W lipcu intelektualiści podpisali listy solidarności z robotnikami. Głośny był list Jacka Kuronia do Enrika Berlinguera i list Jerzego Andrzejewskiego do prześladowanych uczestników robotniczego protestu.
1: I wtedy dochodzi do spotkania dwóch światów, robotników i inteligencji, symbolicznie w czasie procesów robotników z Ursusa w Warszawie.
0: W lipcu w gmachu Sądu Wojewódzkiego w Warszawie pojawiło się kilkanaście osób z różnych środowisk opozycyjnych. Dawni komandosi Marca, niteraci, adwokaci. Byli też harcerze z Czarnej Jedynki, ludzie związani z organizacją Ruch, studenci, działacze Klubu Inteligencji Katolickiej. Na korytarzu sądowym słyszeli od rodzin oskarżonych o masowym biciu, drakońskich wyrokach kolegiów, dyscyplinarnych zwolnieniach. Spontanicznie zebrali pierwsze pieniądze, zaoferowali bezpłatną pomoc prawną.
1: I wtedy zapada decyzja, by nie kończyć na jednym geście, tylko zorganizować systematyczną pomoc.
0: 17 lipca podczas spotkania części obecnych w sądzie postanowiono, że solidarność musi być trwała. Z inicjatywy Antoniego Macierewicza harcerze z Czarnej Jedynki zaczęli jeździć do rodzin represjonowanych w Ursusie. Henryk Wujec wciągnął znajomych z Klubu Inteligencji Katolickiej. Trzeba było przełamać lęk rodzin, które bały się prowokacji. Oferowano pieniądze, kontakty z adwokatami, pomoc lekarza. Gdy więźniowie wychodzili z aresztów i podawali adresy współtowarzyszy, liczba potrzebujących rosła.
1: A w Radomiu?
0: Akcja pomocy w Radomiu ruszyła we wrześniu. Najpierw pojechał Mirosław Chojecki, później między innymi Zofia i Zbigniew Romaszewscy. Szybko okazało się, że represje są tam szersze i brutalniejsze, a potrzeby ogromne. Próbowano ustalić liczbę zabitych, wyjaśnić śmierć Jana Brożyny i księdza Romana Kotlarza. Pomoc była kroplą w morzu potrzeb. To doświadczenie pokazało, że potrzebna jest trwała struktura.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Radom.
1: I tu dochodzimy do powstania Komitetu Obrony Robotników.
0: Komitet Obrony Robotników powstał 23 września 1976 roku. W apelu do społeczeństwa i władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zapowiedziano pomoc prawną, finansową i lekarską dla represjonowanych oraz gromadzenie i publikowanie informacji o łamaniu praw człowieka. Domagano się amnestii i przywrócenia do pracy zwolnionych.
3: Ilu członków liczył KOR na początku?
0: 14 osób. Później dołączyły kolejne. Byli wśród nich wybitni intelektualiści, adwokaci, dawni działacze Polskiego Państwa Podziemnego i młodsi opozycjoniści. Między innymi Jerzy

0: Andrzejewski, Bogdan Borusewicz, Mirosław Chojecki, Jacek Kuroń, Edward Lipiński, Jan Józef Lipski, Antoni Macierewicz, Halina Mikołajska, Piotr Naimski, Józef Rybicki.
1: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Radom.
2: KOR działał jawnie, ale z punktu widzenia władz był nielegalny.
0: To była nowość. Jawna organizacja społeczna, otwarcie krytykująca władzę. KOR przełamywał monopol na informacje. Z pieniędzy przekazywanych z rąk do rąk do września 1977 roku udzielono pomocy ponad 600 rodzinom z Radomia, Ursusa, Płocka i innych miast na kwotę ponad 3 milionów 100 tysięcy złotych.
2: KOR tworzył też własny obieg informacji.
0: Zaczęto wydawać komunikat KOR, pierwsze pismo drugiego obiegu. Publikowano w nim informacje o represjach i działaniach komitetu. Obserwatorzy jeździli na procesy, co miało pokazać solidarność i ograniczać gorliwość prokuratorów i sędziów. KOR zachęcał do wysyłania skarg i listów do władz. Jednym z sukcesów był list podpisany przez 889 osób z Ursusa. W ciągu kilku miesięcy listy podpisało kilka tysięcy osób, w tym 65 pobitych w Radomiu, 34 profesorów, 304 ludzi nauki i kultury oraz około 2000 studentów.
2: Jak władze reagowały?
0: Oficjalnie ignorowały KOR, ale aparat bezpieczeństwa traktował go bardzo poważnie. Zamiast wielkich procesów stosowano zatrzymania, przesłuchania, rewizje, zwolnienia z pracy, kary kolegiów, szykany administracyjne, inwigilacje, pobicia, niszczenie mienia. Twórców karano zakazem publikacji i odmową paszportu. Pod presją wewnętrzną i międzynarodową politykę represji stopniowo łagodzono. We wrześniu 1976 roku uwolniono większość skazanych robotników, a po amnestii w lipcu 1977 roku wyszli ostatni więźniowie związani z protestem czerwcowym i aresztowani działacze KOR.
2: Po drodze wydarzyła się jednak śmierć Stanisława Pyjasa.
0: 7 maja 1977 roku w Krakowie znaleziono ciało studenta i współpracownika KOR Stanisława Pyjasa. W odpowiedzi zorganizowano obchody żałobne, a władze zaostrzyły kurs, aresztując 9 opozycjonistów. Odpowiedzią była m.in. tygodniowa głodówka w kościele Świętego Marcina w Warszawie. Po okresowym zaostrzeniu represji znów ogłoszono amnestię.
1: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Radom.
2: Skoro pierwotne postulaty KOR w dużej mierze zrealizowano, pojawiło się pytanie, co dalej?
0: Trzeba było rozszerzyć działalność z pomocy ofiarom konkretnych represji na szerszą walkę o praworządność i prawa człowieka. 29 września 1977 roku Komitet Obrony Robotników przekształcił się w Komitet Samoobrony Społecznej, KOR. Deklarował walkę z represjami z powodów politycznych, światopoglądowych i wyznaniowych, pomoc szykanowanym oraz działania na rzecz instytucjonalnych gwarancji praw obywatelskich. W tym samym czasie powstał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, mocno akcentujący wartości niepodległościowe.
2: Jeśli spojrzeć na to z perspektywy Radomia, widać paradoks. Bezmiar cierpienia, wilcze bilety, ścieżki zdrowia, samobójstwa, a z tego rodzi się coś, co później doprowadzi do wielkich zmian.
0: Po czerwcu 1976 roku ludzie doświadczyli upokorzenia, biedy, przemocy. Wielu nigdy nie doczekało się sprawiedliwości. Ale właśnie wtedy narodziła się demokratyczna opozycja, która przełamała monopol władzy na informacje. Bez Radomia i Ursusa nie byłoby Komitetu Obrony Robotników, a bez KOR nie byłoby późniejszej fali niezależnych inicjatyw, które doprowadziły do przełomu w latach 80.
2: W tym sensie Radom i Ursus to nie tylko miejsca protestu, ale też miejsca narodzin nowego myślenia o obywatelskiej odpowiedzialności i solidarności.
0: I warto o tym pamiętać. Za każdą datą i nazwiskiem stoi konkretna historia. Czasem dramatyczna, czasem pełna odwagi, ale zawsze ludzka.
1: SK Radom News.
3: Kinga Furch. Zapraszam. Kierownik pociągu kolei mazowieckich usłyszał prokuratorskie zarzuty. Według śledczych 48-letni Marcin W. nie dopełnił obowiązków służbowych i doprowadził do wypadku na torach, w którym 17-letni Dominik stracił obie nogi i dłoń. Mówi Aneta Guść, rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu.
4: Zakończyły się czynności z udziałem podejrzanego w sprawie dotyczącej wypadku w Woli Bierwieckiej, do którego doszło w lutym bieżącego roku. Podejrzany usłyszał zarzut spowodowania wypadku w ruchu lądowym, wypadku kolejowego, w wyniku którego pokrzywdzony Dominik H. doznał obrażeń, ciężkich obrażeń ciała, skutkujących ciężkim kalectwem. To jest czynu z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego. W ramach tego zarzutu prokurator zarzucił podejrzanemu także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, pasażerów podróżujących tego dnia pociągiem. To jest kobiety i jej kilkumiesięcznego dziecka, narażając ich na niebezpieczeństwo upadku na peronie w momencie odjazdu pociągu i przedostanie się pod pudło tego pociągu. To jest czyn z artykułu 160 paragraf 2 kodeksu karnego. Jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące zarzutu, to mogę powiedzieć, że zarzucono osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pasażerów w transporcie kolejowym z winy umyślnej naruszenie zasad bezpieczeństwa.
3: Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania wypadku w ruchu lądowym, ale nie tylko, mówi Robert Binczak z prokuratury okręgowej w Radomiu.
5: Zarzut jest kwalifikowany z artykułu 177 drugiego paragrafu kodeksu karnego i artykułu 160 jego drugiego paragrafu kodeksu karnego w związku z artykułem 11. Jednym czynem podejrzany naraził i spowodował skutki u Dominika H. To były skutki opisane jako trwałe kalectwo, ciężkie trwałe kalectwo. Natomiast przebieg tego zdarzenia dawał podstawy prokuratorowi do tego, aby stwierdzić, że zachowanie podejrzanego stwarzało realne zagrożenie również dla matki wysiadającej z wózkiem z tego pociągu. Przede wszystkim polegało na niedopełnieniu obowiązków. Kierownik pociągu, bo taką funkcję pełni osoba podejrzana, ma obowiązek opieki nad pasażerami. Obowiązek ten spoczywa na należytej obserwacji peronu, kiedy pociąg już stanie, i należytej obserwacji wymiany pasażerów. Wymiana pasażerów ma dwie fazy: wsiadanie i wysiadanie. Kierownik pociągu zaniedbał tych obowiązków, nienależycie obserwował peron, mimo tego, że nie było na nim szczególnego ruchu. Nikt nie wysiadał i nikt nie wsiadał oprócz tych trzech osób. Nie uprzedził pasażerów sygnałem gwizdka RP11 i przedwcześnie, w fazie wysiadania, kiedy Dominik H. i matka dziecka z wózkiem jeszcze wysiadali, nadał już sygnał przez radiotelefon do maszynisty, aby ten mógł wprowadzić skład w pociągu w ruch. No, dzisiaj czynność przebiegała w sposób niestandardowy, dlatego że okazało się, że podejrzany nie może brać udziału w czynności. Został mu zarzut ogłoszony, odebrano od niego dane osobowe, ale nie potrafił się odnieść nawet do zarzutu, bo stwierdził, że jest pod wpływem leków i go nie rozumie. Próba przeczytania mu ponownie tego zarzutu okazała się również bezskuteczna, w związku z tym wręcz stwierdził, że widzi mnie jak przez szybę. To było w obecności jego obrońcy. Koniecznym było wezwanie pomocy medycznej, a przybyła pomoc medyczna, stwierdziła, że muszą pana pacjenta zabrać na szpitalny oddział ratunkowy. To nie wpływa w żaden sposób na jakość postępowania, tyle tylko, że czynność będzie musiała być w późniejszym terminie uzupełniona. Planowane były środki zapobiegawcze, ale z uwagi na to, że czynność dzisiaj nie była zakończona, nie mogliśmy ich zastosować. Najpierw prokurator musi poznać stanowisko samego podejrzanego, czy on się przyznaje, czy okazuje skruchę, jak on ocenia swoje zachowanie. Natomiast dzisiaj był w takim stanie emocjonalnym, że nie był się w ogóle w stanie odnieść do zrozumienia zarzutu, który został mu ogłoszony. W związku z tym będę musiał tą czynność raz jeszcze powtórzyć, zapytać się, jakie jest jego stanowisko, i wtedy prokurator będzie decydował o tym, czy użyć ewentualnie jakie środki zapobiegawcze. Postępowanie przygotowawcze nie wykazuje w chwili obecnej, aby co do tego zdarzenia zarzuty miały być postawione komukolwiek innemu. Proszę to oddzielić od tematu nieprawidłowości w kolejach mazowieckich i ewentualnie raportu, z którego wynika i co z niego wynika Urzędu Transportu Kolejowego. Prokurator ocenia to zdarzenie w danej dacie 14 lutego 2026 roku w Woli Bierwieckiej. Ten raport jest posiłkowy, ale on nie ma większego znaczenia, dlatego że raport jest postępowaniem administracyjnym, które stwierdza nieprawidłowości. On o tyle ma dobry skutek, że w oparciu o stwierdzone tam uchybienia koleje państwowe, a być może i inne koleje, poprawią bezpieczeństwo powszechne pasażerów na naszych liniach kolejowych. Natomiast prokurator w tym przypadku wszczynał postępowanie odnośnie zdarzenia, które miało miejsce w Woli Bierwieckiej. I tylko tym się zajmujemy. Gdyby nie było wszczęte postępowanie administracyjne przez Urząd Transportu Kolejowego, albo Koleje Mazowieckie nie przeprowadziłyby swojego postępowania kontrolnego, to wtedy prokurator musiałby na końcu tego postępowania zainicjować wystąpienie, w oparciu o których takie postępowanie byłoby wszczęte. Ale ja rozumiem, że skoro urzędy te wszczęły postępowanie z urzędu, to prokurator będzie z tego ewentualnie zwolniony. Prokurator nie zakończył czynności, wobec powyższego nie mógł zastosować żadnych środków. Powtórzymy czynność i wtedy rozważymy stosowanie środków.
1: SK Radom.
3: Pomagać nam mają specjalne aplikacje na telefonie czy listy zakupów. Sposobów na niemarnowanie żywności jest sporo i sporo jest też do zrobienia, bo żywność nadal trafia do śmietnikowych kubłów. O tym, jak nie marnować żywności, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Anną Głogowską z Radomskiego Banku Żywności.
6: Pani Anno, lata doświadczeń, pani obserwuje to, co się dzieje. To są specjalne też aplikacje, które mają nam pomóc w tym, żebyśmy nie marnowali jedzenia, żebyśmy odbierali też to jedzenie. Pytanie, jest moda na niemarnowanie jedzenia i czy widać to, że my tego jedzenia nie marnujemy?
7: Moda na niemarnowanie jedzenia już jest od dłuższego czasu. No dowodem jest powstanie Banków Żywności w Polsce 30 lat po tych Stanach Zjednoczonych. Ale marnowanie jest i to marnowanie jest coraz większe. I to nie jest nawet wina braku świadomości, bo my wiemy, że marnować nie należy, wiemy, że żywność jest najwyższym dobrem, wiemy, że zużywamy surowce, materiały, żeby wyprodukować, ale marnujemy. Dlaczego marnujemy? Dlatego, że po pierwsze robimy zakupy nieprzemyślane, bo robimy. Dla nas zakupy to jest taki rodzaj nagrody, zabawy. Kupujemy, fajnie jest. Poza tym pułapki zostawiane na nas przez sprzedawców żywności. Dwie sztuki w cenie jednego, promocja na trzecią sztukę, czwarta sztuka za grosz i takie różne chwyty marketingowe, na które nie ma odpornych. Ale jest rozwiązanie o wiele prostsze niż skupowanie jedzenia. Właśnie te aplikacje, które na pewno są wspaniałym rozwiązaniem. I my się nie możemy nachwalić efektów, jakie one przynoszą. Bo po pierwsze, żywność już wyprodukowana, kupiona za grosze, zdrowa, zbilansowana. No i coś dla leniuchów albo osób, które są bardzo zapracowane, bo oczywiście taka opcja też wchodzi w grę. Dostajemy gotową żywność. Dostajemy ją natychmiast i jemy ją natychmiast. Więc nie ma ryzyka, że schowamy do lodówki i będzie leżało, aż coś z tym zrobimy, a najczęściej w efekcie wyrzucamy. Także te aplikacje to naprawdę z pozycji praktyka banków żywności polecamy.
6: O czym powinniśmy jeszcze pamiętać? Żeby niemarnowanie nie było tylko modą i pustym sloganem, ale żeby było też w praktyce. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać? O czym zapominamy na co dzień?
7: Na co dzień zapominamy o tym, że nie jesteśmy w stanie zjeść tyle, ile nasze oczy by chciały zjeść. Ja mówię teraz o marnowaniu w skali takiego normalnego konsumenta, zjadacza chleba, gospodarstwa domowego. Zarzucone są sklepy rzeczami, żywnością z różnych stron świata. Nie zawsze wiemy, co z tym zrobić, nie zawsze wiemy, jak z tym zrobić i na koniec nie wiemy, czy nam to będzie smakowało. Często kupujemy na promocjach, co jest potwornym błędem. Naprawdę wierzcie mi, że to jest ogromny błąd, kupowanie na przecenach i na promocjach. Po pierwsze, ta żywność już jest lekka podejrzana, bo nie wiadomo, z jakiego powodu jest ta promocja. Najczęściej to jest przecena z powodu niskiej jakości sprzedawanej żywności. Sklepy mnie nie lubią, trudno. ale fakt taki jest, że jeżeli mamy coś kupować, to przyjrzyjmy się temu dokładnie, obejrzyjmy datę przydatności do spożycia, obejrzyjmy datę wyprodukowania i przede wszystkim mamy oczy, mamy nos, obejrzyjmy, co to jest. A potem zastanówmy się, czy my naprawdę coś z tym zrobimy. Bo często jest tak, że kupujemy jakiś produkt, bo nam się bardzo spodobał, bo jest taki, no taki fajny, atrakcyjny, taki kolorowy, taki ładnie zapakowany. A potem się okazuje, że domownicy tego nie lubią, my tego nie wiemy, nie wiemy, co z tym zrobić, nie wiemy, jak to przyrządzić, no więc ląduje w koszu. Jeżeli chcemy przyjmować gości, zróbmy listę gości i zróbmy taki rodzaj zapotrzebowania gastronomicznego. Wiemy, znamy naszych gości i wiemy, co oni zjedzą, co oni lubią i ile oni zjedzą. Przecież my to wiemy. Więc po co robić takie zapasy w stylu staropolskim, żeby stół się uginał, a w efekcie się wyrzuca wszystko.
6: Na czym polega Pani praca w Banku Żywności? Na czym się teraz skupiacie? Pani jest koordynatorem zbiórek. To jak wygląda taka codzienna praca w Banku Żywności?
7: Jestem koordynatorem zbiórek i pozysku żywności pracy magazynu, czyli całej działalności statutowej banku. Zbiórki mamy dwie do roku i to jest bardziej symbol niż nasza rzeczywista praca codzienna. Symbol, który zwraca uwagę na to, że w ogóle banki żywności są. Ten symbol się przeniósł już na inne organizacje. Okazuje się, że pomysł zbiórek żywności jest bardzo dobry, bo inni też z niego korzystają. No i na zdrowie, bo to idzie dla ludzi. Natomiast nasza codzienna praca, praca banków żywności, jest ich 31 w Polsce, polega na tym, żeby zapobiegać wyrzucaniu żywności przez dystrybutorów i producentów. Jeżeli żywność nie zostanie przekazana do sklepów, to zostanie zutylizowana, więc my przechwytujemy tą żywność, która albo ma krótki termin, albo niewłaściwe opakowania. W końcu tylko ludzie obsługują maszyny i zdarza się, że na przykład naklejka jest nie taka, jak być powinna na produkcie.
6: Czy są jakieś pewnie uszkodzenia, czy jakieś...
7: Albo błędne nadruki, techniczne takie, czysto techniczne błędy, więc my to przechwytujemy taką żywność, przeznaczamy ją dla organizacji, bo my nie jesteśmy detalistami, tylko hurtownikami, więc obsługujemy organizacje, przekazujemy ją do organizacji, które działają najczęściej na polu pomocy społecznej, dlatego że tam są osoby najbardziej potrzebujące. No w tej chwili niestety jeszcze w naszym kraju są osoby, które potrzebują pomocy żywnościowej. Więc te osoby stawiamy na pierwszym planie, żeby właśnie im najpierw tą żywność przekazać za pośrednictwem naszych organizacji współpracujących z bankiem. Sprzedawcy żywności też czasami muszą ją wyrzucać. Nie zostanie kupiona, zostaje jeden, dwa dni do upływu terminu przydatności spożycia. Jest jeszcze jeden hak. Przerwany ciąg chłodniczy na przykład, kiedy konsumenci, czyli my, klienci, wchodzimy do sklepu, bierzemy z chłodni towar, oglądamy i odkładamy. Odkładamy go na wierzchu, nie do chłodni. Sprzedawcy go najczęściej przechwytują w tym momencie, kiedy on zostanie wyjęty z chłodni, a nie odłożony na miejsce. No i to już jest towar niepełnowartościowy, więc trzeba go odłożyć. I przekazują go wtedy jako ten niepełnowartościowy towar do Banku Żywności. My mamy obowiązek sprawdzać tych 6 punktów, a więc kolor, zapach, smak, datę, wygląd całego tego artykułu. Czyli oceniamy pod takim bardzo organoleptycznym kątem, czy ta żywność jeszcze nadaje do spożycia. Nasze organizacje, nasi podopieczni są wyczuleni na tym punkcie, że dostają żywność niepełnowartościową. Więc to zaufanie do końca jest ograniczone. Sprawdzamy, co jemy, uprzedzeni, że to może być jakieś, to może nieść jakieś ryzyko za sobą. Może, ale nie musi. Jeszcze do tej pory, przez te 6 lat naszej pracy z ludźmi, jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby żywność przekazana jako niepełnowartościowa trafiła do ludzi i spowodowała jakieś tam problemy żywnościowe.
1: SK Radom News.
3: Kinga Furch. Zapraszam. Ponad 32 miliony złotych otrzymał Mazowiecki Szpital Specjalistyczny na rozwój kardiologii oraz wdrożenie programów chroniących dokumentację medyczną pacjentów. Pieniądze pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Część funduszy będzie przeznaczona na rozwój cyfryzacji, w tym wprowadzenie programów bazujących na sztucznej inteligencji. Jak mówi Elwira Piechota ze Szpitala na Józefowie, obecnie trwa montaż sprzętu na oddziale kardiologii.
8: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny pozyska łącznie blisko 30 32,5 miliona złotych ze środków KPO oraz ponad 6 400 tysięcy złotych wsparcia z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. W ramach tego dofinansowania realizujemy dwa projekty. Jeden dotyczy modernizacji infrastruktury cyfrowej, drugi zaś dotyczy poprawy jakości oraz dostępu do opieki kardiologicznej. Projekt cyfryzacji zakłada modernizację infrastruktury cyfrowej szpitala poprzez integrację i rozbudowę systemów informatycznych, digitalizację dokumentacji medycznej istotnej z punktu widzenia leczenia i profilaktyki, wdrożenie rozwiązań AI oraz podłączenie do centralnego repozytorium danych medycznych. Większość sprzętu i oprogramowania objętego projektem została już dostarczona. Obecnie trwa integracja nowych rozwiązań oraz szkolenie personelu. Projekt kardiologiczny obejmuje wymianę i uzupełnienie wyposażenia wykorzystywanego w diagnostyce i leczeniu pacjentów kardiologicznych w klinicznym oddziale kardiologii, oddziale kardiochirurgii, oddziale wewnętrznym drugim oraz poradni kardiologicznej. Priorytetowym elementem przedsięwzięcia jest modernizacja zakładu hemodynamiki i interwencji sercowo-naczyniowych, który odgrywa kluczową rolę w diagnostyce i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych. W zakładzie hemodynamiki trwają obecnie prace wykończeniowe, przygotowujące pomieszczenia do montażu nowoczesnego angiografu. Zgodnie z planem prace zostaną zakończone w czerwcu. Równolegle prowadzone są dostawy sprzętu medycznego. Część wyposażenia, w tym pompa do krążenia pozaustrojowego dla oddziału kardiochirurgii, została już dostarczona, a kolejne urządzenia będą sukcesywnie trafiać do szpitala w czerwcu. Oba projekty wzmacniają obszary, które mają bezpośrednie znaczenie dla jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentami. Od bezpieczeństwa danych i sprawności organizacyjnej po nowoczesną diagnostykę oraz leczenie chorób sercowo-naczyniowych.
9: Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy otrzymał też Radomski Szpital Specjalistyczny, mówi rzeczniczka lecznicy Wiktoria Kościelniak.
10: W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym realizujemy obecnie dwa projekty współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Ich łączna wartość wynosi blisko 30 milionów złotych. To inwestycje, które przełożą się na poprawę jakości i dostępności świadczeń medycznych dla mieszkańców Radomia i regionu. Co ważne, ich realizacja jest możliwa również dzięki znaczącemu wkładowi własnemu gminy miasta Radomia. Jednym z przedsięwzięć jest projekt związany z cyfryzacją ochrony zdrowia. Dzięki niemu usprawnimy funkcjonowanie szpitala, rozbudujemy usługi cyfrowe oraz zwiększymy bezpieczeństwo danych pacjentów. To ważny krok w kierunku nowoczesnej i bardziej efektywnej opieki medycznej. Równolegle realizujemy projekt Serce Radomia – nowoczesna kardiologia w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Dzięki niemu nasza placówka zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i leczniczy, a to pozwoli jeszcze skuteczniej diagnozować i leczyć pacjentów z chorobami układu krążenia. Dzięki środkom z KPO oraz wsparciu gminy miasta Radomia możemy rozwijać szpital i wdrażać rozwiązania, które bezpośrednio wpływają na komfort, bezpieczeństwo i jakość leczenia naszych pacjentów.
11: Pomoc, problemy zawodowe, ciężka choroba czy depresja. Z takimi problemami zgłaszają się radomianie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Placówka rozpoczęła działalność 25 lat temu. Specjaliści pomagają radomianom z różnymi problemami. Staramy się także wskazać odpowiednią drogę, mówi Włodzimierz Wolski, dyrektor placówki.
12: Jakbyśmy chcieli cofnąć się do genezy powstania ośrodka, to od 1993 roku jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wspólnie z Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Radomiu prowadziliśmy rodzinny ośrodek interwencyjno-mediacyjny, który był takim zapleczem przyszłego ośrodka. Tam były prowadzone interwencje, mediacje. To była taka komórka, taka placówka stworzona przez organizację, tak? W momencie zawsze marzyliśmy o tym, żeby w Radomiu stworzyć właśnie taki profesjonalny ośrodek interwencji kryzysowej, tym bardziej, że jak ja pamiętam w 1999 roku w ramach takiego projektu, który gmina realizowała przeciwdziałania narkomanii w środowiskach lokalnych, miałem przyjemność być w Niemczech, w Holandii i zobaczyłem, jak tam funkcjonują takie właśnie placówki, w jaki sposób zorganizowana jest pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie, bo tam właśnie w tych krajach funkcjonowały wówczas właśnie te ośrodki interwencji kryzysowej. I moim marzeniem było stworzenie tutaj w Radomiu takiego profesjonalnego ośrodka. I dopiero wówczas, kiedy ustawa o pomocy społecznej, a stało się to właśnie w 1999, w 2000 roku, wprowadziła do zadań własnych gminy na prawach powiatu prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. No i my jako organizacja wystąpiliśmy do gminy miasta Radomia o zlecenie zadania realizacji tego zadania gminy przez naszą organizację. No i takie zlecenie żeśmy otrzymali. No i oczywiście było to coś nowego, więc cała struktura organizacyjna, arkusze dotyczące organizacji pracy, zakresy obowiązków, zadania, cele, praca, myśmy tak naprawdę sami tworzyli, tak? Nie było żadnych takich, nie wiem, wzorców naśladowania. To wszystko było nasze autorskie, tak? Jak ten ośrodek ma wyglądać, jak ma funkcjonować, na jakich zasadach. I 24 stycznia 2001 roku nastąpiło oficjalne otwarcie ośrodka interwencji kryzysowej. Było to w Radomiu wydarzenie, bo nawet tutaj, ponieważ był to pierwszy ośrodek na Mazowszu, który powstał. Pierwszy ośrodek na Mazowszu, myśmy przełamali te lody. No i później już tych ośrodków zaczęło powstawać coraz więcej. Oczywiście zawsze służyliśmy pomocą, poradą, wsparciem tym, którzy takie ośrodki tworzyli. No i tak to się zaczęło, tak. Tak to się zaczęła właśnie ta praca w ramach ośrodka. W zasadzie ośrodek interwencji kryzysowej jest przeznaczony dla ofiar przemocy w rodzinie, tak. Ale pojęcie sytuacji kryzysowej jest odczuciem subiektywnym, nie tylko przemoc. I my nigdy nie dzieliliśmy tego, że tylko dla ofiar przemocy koniec kropka. Zawsze mówiliśmy o tym, że każdy, kto ma jakąś trudną sytuację kryzysową, dotyczącą relacji rodzinnych, różnych spraw, socjalnych, materialnych, nie może sobie psychicznie z tym poradzić, żyje w traumie, w stresie, w depresji, zawsze może do nas przyjść o pomoc, tak? I zawsze taki sygnał do społeczeństwa z naszej strony ośrodka był wysyłany. No oczywiście te początki były zawsze trudne, ale w tym momencie się okazało, jaka skala problemu jest, tak? Bo proszę mi wierzyć, że w pierwszych 3 miesiącach myśmy nie mieli miejsc w hostelu. Dosłownie były takie sytuacje, że żeśmy musieli rozkładać materace na świetlicy, żeby te osoby pomieścić. Okazało się, że tego rodzaju problemów jest bardzo dużo. Jeszcze w tamtych czasach sytuacja była taka, do niedawna zresztą taka sama była, że osoba, która była ofiarą przemocy, nie miała gdzie mieszkać, sprawca czuł się dobrze, ona musiała uciekać z domu. I takich uciekających kobiet było bardzo dużo. Jest procedura niebieskiej karty, jest tych 5 podmiotów, które może wszczynać tą procedurę niebieskiej karty. Tak. Są ośrodki interwencji kryzysowej, są ośrodki wsparcia, są telefony zaufania, jest szeroka dostępność możliwości takich usług. Zadałem sobie taki trud, chciałem policzyć poszczególnych lat tych sprawozdań, ile osób skorzystało z pomocy ośrodka interwencji kryzysowej. Proszę sobie wyobrazić, że to jest ponad 33 tysiące osób, które skorzystały z naszej pomocy w różnej formie, tak oczywiście, tak. To jest armia ludzi, która w jakiś sposób, którym w jakichś tam ciężkich sytuacjach udało się pomóc. Zawsze jest tak, że każdy ośrodek musi mieć taką linię pierwszego kontaktu. I myśmy od razu taką linię założyli. Myśmy tutaj, u nas był usytuowany ówczesny telefon, młodzieżowy telefon zaufania, tak to się nazywał, ten telefon. Później z tego telefonu zrobiliśmy telefon zaufania, telefon pierwszego kontaktu. Do tego mamy tą infolinię teraz obecnie, tą radomską pomoc linię. I to jest najważniejsze, że taka linia powoduje nawiązanie pierwszego kontaktu, bo każdy się, wiadomo, że może się obawiać, może się wstydzić, a ten pierwszy kontakt powoduje, że on się wszystkiego dowie, co można zrobić, jak można zrobić, że tu naprawdę nie ma jakiejś, nie wiem, sytuacji takiej bez wyjścia, że zawsze jakąś wspólnie się zastanowimy nad tym. Dlatego mi się wydaje, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu wypracował swoje własne procedury postępowania. Tych własnych procedur postępowania. Wykształcił sobie doskonałą kadrę interwentów, którzy potrafią pomagać właśnie w sytuacjach kryzysowych. Opracował swoje własne procedury postępowania. Przez to w tej chwili jak gdyby łatwiej nam pomagać, łatwiej rozwiązywać te ludzkie problemy. Liczba tych osób, jakby spraw, które wpływa do ośrodka, nie zmniejsza się bynajmniej. Chociaż to nie jest zawsze wykładnią, czy problem większy, czy mniejszy. Ja na przykład się cieszę, że tyle osób zwraca się do nas o pomoc. To świadczy o tym, że ludzie dadzą nas zaufaniem, tak? Że ufają nam, że powierzają nam swoje bardzo często osobiste sprawy. Także z jednej strony bardzo się cieszymy z tego powodu, że właśnie ośrodek stał się taką stałym elementem systemu pomocy w Radomiu i w tym systemie zajmuje właściwe miejsce i że ludzie często właśnie do nas przychodzą z prośbą o rozwiązanie swoich takich bardzo często osobistych spraw i dają nam w ten sposób dowód zaufania, za co im Również bardzo dziękuję.
1: SK Radom.
11: Spadek energii, złe samopoczucie, zbyt dużo stresu. Aby zminimalizować skutki złych emocji i poczuć się lepiej, można przytulić się do drzewa i wyciszyć. Do tego zachęcają niektórzy psychologowie, terapeuci oraz leśnicy. Kontakt z przyrodą, także przytulanie do drzew, ma wiele korzyści, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
13: Dendroterapia jest to ostatnio taka moda na przytulanie się do drzew. Ma to wiele oczywiście takich łagodzących, uspokajających właściwości. Ogólnie przytulanie jest bardzo miłe, prawda? Czy do drugiej osoby, a do drzewa też. Więc osoby, które spacerują po lesie, mogą się przytulić do jednego drzewa, do drugiego drzewa, poczuć, zamknąć oczy, posłuchać, poczuć tej przyrody. Tego nawet tętniącego życia wokół nas. Może czasami też usłyszymy, jak te soki płyną w drzewach. Jest to po prostu uspokajająca łagodzenie. Ogólnie przyroda jest taka uspokajająca. Można się zrelaksować w tym codziennym życiu, w tej bieganinie, którą mamy, dom, praca. Takie wyjście do lasu i takie złagodzenie tego stresu jest jak najbardziej w współczesnym świecie nam potrzebne. Wybierając się, planując taką wyjście do lasu, oczywiście trzeba troszeczkę dłuższy czas sobie poświęcić, nie 5 minut, 10, bo idąc do lasu, to idziemy na taką dłuższą terapię, można powiedzieć, relaksacyjną. Bo nie tylko to przytulanie do drzew, ale też i dźwięki. Teraz na wiosnę zapachy, bo dużo kwiatów kwitnie, więc możemy ten las poczuć wszelakimi zmysłami. Więc należy wybrać jakieś takie miejsce spokojniejsze, nie blisko drogi, tylko może dalej trzeba wejść szlakiem turystycznym, wybrać jakieś takie drzewo, które akurat w tym momencie wpadnie nam w oko, które możemy objąć dłońmi, rękoma, przytulić się, zamknąć oczy. Posłuchać, po prostu wyciszyć się, posłuchać. I tutaj musimy poświęcić troszeczkę więcej czasu niż te 15 minut, ale naprawdę taka terapia, można powiedzieć, przyrodą. Ja mówię, że to jest przyroda, to tu my zmysły działają. Jest bardzo łagodząca, uspokajająca i myślę, że każdemu taka terapia by się przydała i każdy po prostu będzie się później lepiej czuł. Kontakt z przyrodą jest niesamowity, bo możemy ją poczuć, jak wspominałem, wszelakimi zmysłami. Nawet możemy smakować przyrodę, bo wiele roślin jest, które możemy degustować, nawet surowych. Możemy poczuć zapachy, możemy poczuć, posłuchać szumu drzew, liści, więc to wszystko jest, ma taki łagodzący, uspokajający rytm. Więc, no mówię, tutaj jak najbardziej, kto jest mocno zabiegany, niech poświęci sobie raz w tygodniu, na weekendzie, te pół godziny, godzinkę na taki relaksujący spacer z tymi doznaniami, o których wspominałem. Ja myślę, że czy w pojedynkę, czy rodzinie, czy większej grupie można, tylko wiadomo, trzeba, jak już idziemy z całą rodziną, czy ze znajomymi, to też na spokojnie. Nie bądźmy zbytnio hałaśliwi, uspokójmy się, wyciszmy się, no i niech każdy w jakimś niedalekim sąsiedztwie tą terapię leasem po prostu realizuje. Też można wspólnie. Tutaj nie jest zakazane, nie zabronione, ale trzeba wyciszyć się. Przede wszystkim telefony wyciszyć, pozostawić gdzieś, nie wiem, w samochodzie albo w kieszeni wyłączyć, żeby też nie przeszkadzało. I każdy może wspólnie poddać się tym przyjemnym rzeczom w lesie. Świat przyrody jest bardzo bogatym światem. Większość osób wie, że to iglaste to jest choinka, chociaż takiego gatunku nie ma, bo to jest tylko to drzewko świąteczne, które ubieramy. I warto sobie nawet dzienniczek, czy nawet jakiś mały atlas, nie wiem, drzew czy ptaków ze sobą mieć i rozpoznać. Wiadomo, biała kora jest to oczywiście brzoza. Sosna ma bardziej takie łuszczącą się korę i bardzo często można spotkać na przykład żywicę, która wycieka. Więc warto też znać drzewa, które rosną wokół nas, żeby po prostu nie przykleić się do takiej żywicy i do sosny. No tego typu. Dęby mają bardziej grubą, popękaną taką korę. Też zależy to od wieku drzew. Rozpoznawanie tych podstawowych gatunków leśnych jest bardzo ważne.
1: SK Radom News.
3: Kinga Furch. Zapraszam. Za nimi miesiące testów i kompletowania dokumentacji. Radomska fabryka broni Łucznik dostała zielone światło dla produkcji karabinków MSBS Grot A3. Zgodę wydała Agencja Uzbrojenia. Zakład jest w pełni przygotowany do rozpoczęcia produkcji natychmiast po złożeniu zamówień przez Ministerstwo Obrony, mówi Seweryn Figurski, prezes zakładu.
14: Karabinek przeszedł bardzo trudne testy, bardzo trudne badania. Jest w pełni gotowy, żeby mógł wejść na wyposażenie i znaleźć się w rękach polskiego żołnierza.
3: Nowa wersja karabinka Grot to szansa dla zakładu. Na kolejne kontrakty liczą pracownicy, wśród nich pan Wacław.
15: Mam taką nadzieję w każdym razie, że się tu nic nie zmieni. No i człowiek, jak to mówią, dożyje tej emerytury szczęśliwie, no ale myślę, że nie będzie źle w każdym razie.
3: Dodajmy, że radomska fabryka broni Łucznik znalazła się w gronie 12 firm, które w związku z programem SAFE podpisały aneksy do zawartych wcześniej umów. Przełom wiosny i lata to wymarzony czas dla dużych i małych. Niestety to również trudny czas dla alergików, szczególnie tych uczulonych na pyłki drzew i trawy. Łzawienie oczu i katar to najczęstsze objawy. O alergii, jej skutkach i sposobach na radzenie sobie z objawami Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Anną Dankiewicz, lekarzem alergologiem z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
16: Dlaczego nasz organizm reaguje na różnego rodzaju substancje, na różnego rodzaju alergeny, pyłki kwiatów, pyłki drzew?
17: Alergia jest procesem zapalnym, co prawda innym aniżeli infekcje wirusowe czy bakteryjne, bo też inne mechanizmy immunologiczne biorą udział w alergii. Oczywiście nasz organizm i reaguje na różne czynniki chemiczne, na pyłki, na związki, na pokarmy i procesy alergiczne też zachodzą w różnych częściach ciała, czyli alergiczny w nosie, czy alergiczny jeżyt nosa, w spojówki, występuje układ oddechowy, skóra. W związku z tym też nie zawsze we wszystkich tych narządach występują od razu objawy. I w zależności od tego, z jaką ilością alergenu się spotykamy, objawy atakują te właśnie narządy. Musi być oczywiście duża ilość pyłków, żeby one spowodowały te zmiany w tych narządach.
16: Pani doktor, wiosna to jest trudny czas dla alergików, którzy są właśnie uczuleni na różnego rodzaju pyłki drzew, kwiatów. Co powinni zrobić, żeby przetrwać dla nich ten trudny czas?
17: Oczywiście, jeżeli ktoś ma stwierdzoną alergię, no to już jest jakby wyedukowany przez lekarza alergologa. Jeżeli natomiast, ponieważ ilość alergii nam wzrasta, a co jest przyczyną, że mamy właśnie tak dużą ilość alergii, oczywiście środowisko, a więc zanieczyszczenia środowiska, smog, pyły z kół samochodowych, również palenie tytoniu, to są czynniki, chemia, środki chemiczne, które te czynniki jakby dodatkowo ułatwiają alergenom wnikanie do naszego organizmu i wytwarzanie procesu zapalnego. Typowymi objawami, które są, no wiadomo, że nie we wszystkich narządach od razu u wszystkich osób, ale jest katar wodnisty, wzmożone kichanie 10-15 razy, łzawienie oczu, obrzęk powiek, zaczerwienienie twarzy, jak i również duszność, kaszel, świsty. I to są takie objawy, które już zaczynają niepokoić zarówno dorosłych, jak i dzieci. I w tym wypadku trzeba zastosować leki. Oczywiście to, o czym mówię, to jest leczenie objawowe, ponieważ podajemy tabletki doustne, żeby wyciszyć proces, podajemy krople do oczu, żeby też ten proces alergiczny na śluzówkach uległ zmniejszeniu albo ustąpił. To samo aerozole do nosa, czy też leki wziewne do ustne. Jeżeli chodzi o takie praktyczne rady, mamy do czynienia z alergią cały rok, tylko że w innych miesiącach co innego występuje. Wiadomo, że na początku wiosny, luty, marzec jest tą pyłki drzew, pylą drzewa, więc jest stężenie pyłków wysokie. Potem mamy oczywiście trawy, czyli maj, czerwiec. Potem zaczynają się pylenia chwastów. W międzyczasie są też pyłki grzybów pleśniowych, Alternaria cladosporium. No a okres jesień-zima to, jak Państwo też wiecie, roztocza kurzu domowego, których jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o sytuację w piękne słoneczne dni, bo o tym mówimy, czy to są pyłki drzew, czy też bardziej pyłki traw, które obecnie bardzo wysokie pylenie jest, bo są piękne słoneczne dni, więc po przyjściu powinniśmy wziąć prysznic, ewentualnie umyć twarz, a więc okryte części ciała, zmienić ubranie, jeżeli to jest możliwe. Oczywiście najsilniejsze pylenie jest od godziny 11 do 15, więc wtedy ograniczamy wychodzenie, jeżeli oczywiście taka możliwość jest wychodzenia z domu, bo wtedy natężenie pyłków jest bardzo wysokie. No i też jeżeli jest okres wieczorny, a właściwie to bym powiedziała po 12, po 24, powinniśmy zamykać okna, ponieważ wtedy następuje, pyłki są wysoko i następuje schładzanie się i one opadają w dół i wnikają do pomieszczeń, a więc przy otwartych oknach, gdzie jest ciepło.
6: Pani doktor, a jeżeli chodzi o odczulanie, kto może się odczulać i na czym polega proces odczulania?
17: Do odczulania zachęcamy oczywiście wszystkich pacjentów. Podstawową rzeczą jest diagnostyka, tak? Więc musimy zrobić takiemu pacjentowi diagnostykę, czyli testy skórne lub testy z krwi. I jeżeli jest to reakcja IgE zależna, ponieważ w alergologii mamy kilka różnych typów reakcji, więc jeżeli jest to reakcja IgE zależna, czyli jeżeli testy wychodzą nadatnio, czy badanie testy skórne, czy badanie z krwi, wtedy jest to wskazanie do odczulania. Obecnie mamy bardzo taką szeroką ilość preparatów do odczulania, ponieważ możemy się odczulać na roztoczach kurzu domowego, możemy się odczulać na zwierzęta, możemy na trawy, chwasty, drzewa. Preparaty są zarówno do podawania doustnego, bo taką mamy teraz gamę preparatów sporo, jak i również podskórnie, czyli to są preparaty, które podajemy już tutaj w innym systemie.
1: SK Radom.
11: Tu będzie nowoczesne Centrum Sztuki, Edukacji i Dialogu. Trwają prace przy zabytkowej willi przy ulicy Okulickiego w Radomiu. W wyremontowanym budynku należącym do Muzeum imienia Jacka Malczewskiego odbywać się będą warsztaty czy wystawy sztuki nieprofesjonalnej, mówi Katarzyna Jędrzejczyk z Muzeum Malczewskiego.
18: Chciałabym zaprezentować cały jakby przebieg, co będzie się działo w przyszłości, czyli od 2028 roku w naszej nowej przestrzeni wystawienniczo-edukacyjnej. Fundamentem właśnie naszego projektu jest wyjątkowa kolekcja, kolekcja sztuki nieprofesjonalnej, która jest już zbierana, tworzona od 1978 roku, czyli ponad 50 lat, gdzie takim początkiem kolekcji był dar od wybitnego badacza sztuki nieprofesjonalnej, profesora Aleksandra Jackowskiego. I od tamtej pory sukcesywnie zbieramy wyjątkowej osobistości, dzięki której w tej chwili mamy jedną z ważniejszych kolekcji sztuki nieprofesjonalnej w Polsce. Należy zaznaczyć też, że od 2013 roku również kolekcjonujemy tutaj sztukę ludową, czyli ceramikę oraz rzeźbę ludową. Projekt realizowany właśnie przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu zakłada stworzenie właśnie tej nowoczesnej przestrzeni wystawienniczo-edukacyjnej poświęconej właśnie sztuce nieprofesjonalnej, art bridge oraz kulturze ludowej. No i oczywiście właśnie jest odpowiedzią na nasze takie realne problemy związane właśnie z tą przestrzenią wystawienniczą, gdzie do tej pory nie mogliśmy na stałe pokazywać tej wyjątkowej kolekcji sztuki nieprofesjonalnej. Jeszcze chciałam zaznaczyć, że wśród takich najważniejszych artystów, jakich posiadamy w naszej kolekcji, jak Państwo widzicie, to nasz lokalny artysta Jerzy Kutkowski, który jest bardzo ważnym dla nas, w szczególności artystą, ponieważ będziemy chcieli zrealizować też między innymi wystawę dotyczącą właśnie twórczości tego artysty. Posiadamy pracę kolekcji Wielkie, Katarzyny Gawłowej, Ludwika Holesza i oczywiście nie zapominamy o tej naszej ceramice pochodzącej z regionu radomskiego. Program wystawienniczy. Nowa przestrzeń stanie się właśnie miejscem regularnej działalności wystawienniczej. Planujemy organizację minimum 3 wystaw rocznie, która będzie dotyczyła właśnie sztuki nieprofesjonalnej i kultury ludowej. No i oczywiście też będzie jedna wystawa międzynarodowa. Znaczące miejsce właśnie zajmą również wystawy tematyczne poświęcone tradycyjnym technikom i zjawiskom kultury ludowej, takim jak właśnie rzeźba ludowa, malarstwo na szkle, wycinanka ludowa, ceramika, no i oczywiście sztuka nieprofesjonalna. Takim jednym z najważniejszych celów projektu, który jest realizowany przez muzeum, to dostęp do stworzenia właśnie takiej bogatej i dostępnej oferty edukacyjnej skierowanej do różnych grup odbiorców. Program będzie obejmował zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej, dla seniorów, dla rodzin z dziećmi, dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestników indywidualnych oraz uczestników ograniczonych czasowo, czyli dla osób, które pracują od 7 do 15, 16, nie mają w tej chwili szans wziąć udziału w naszej ofercie edukacyjnej, więc muzeum będzie czynne też w tych godzinach popołudniowych, specjalnie właśnie dla tych uczestników. Nowe pracownie warsztatowe. Tutaj mamy wizualizację właśnie takiej jednej z pracowni warsztatowych, w której będzie profesjonalna też pracownia ceramiki, w której będzie można wykonywać rzeźby właśnie i w glinie, także i w drewnie. Będą pracownie z kołami garncarskimi, będą specjalne sale do szkliwienia, jak i też właśnie do wypału ceramiki. Oprócz tego chcemy też zachęcić i zapoznać się z różnymi tradycyjnymi technikami, takim jak haft, tak, czy linoryt. Będą zajęcia związane z wykonywaniem tradycyjnych ozdób świątecznych. Oczywiście wszystko będzie inspirowane kulturą ludową regionu radomskiego. Zajęcia będą też, chciałabym zwrócić uwagę, będą prowadzone przez edukatorów muzealnych, jak i twórców ludowych, rzemieślników i też artystów nieprofesjonalnych. No i dzięki temu właśnie uczestnicy będą mogli zapoznać się z tymi tradycyjnymi technikami artystycznymi. Integralnym takim elementem naszego programu będą również spotkania autorskie, pokazy rzemiosła oraz prezentacje warsztatu twórczego artystów. W nowoczesnej tej przestrzeni prowadzone będą zajęcia, podczas których będziemy wykorzystywali sztukę jako narzędzie wspierające rozwój emocjonalny. I ten program arteterapeutyczny skierowany będzie do osób z niepełnosprawnościami, do seniorów, do osób doświadczających kryzysów psychicznych, uczestników różnych warsztatów terapii zajęciowych i osób wykluczonych społecznie. I tak współpraca lokalna, oprócz tego, że będziemy prowadzić warsztaty i wystawy, projekt zakłada taką współpracę z partnerami lokalnymi i zaprosiliśmy do naszego projektu zespół szkół plastycznych imienia Józefa Branta w Radomiu. Zaprosiliśmy również Miejsko-Gminne Ośrody Kultury w Skaryszewie, Koła Gospodyń Wiejskich i oczywiście i teraz z którymi będziemy realizować program, podczas którego będziemy wykonywali różne, prezentowali warsztaty, ale także i pikniki kultury ludowej i różne takie wydarzenia, które będą integrowały mieszkańców naszego regionu. Nie tylko będziemy realizować tam wystawy, nie tylko warsztaty, ale także projekt zakłada stworzenie nowoczesnych magazynów, które będą zgodne właśnie z Narodowym Instytutem, standardami Narodowego Instytutu Muzeów. No i dzięki tym właśnie tym odpowiednim warunkom, które te prace wymagają, bo to często właśnie jest drewno, ceramika, papier, będziemy mogli zabezpieczyć naszą wyjątkową kolekcję. No i też warto wspomnieć, że projekt przewiduje zatrudnienie 5 merytorycznych pracowników, kulturoznawców, historyków sztuki, etnologów i także edukatorów artystycznych.
1: SK Music News.
19: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.
20: Baby, can't you

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był

ubranek kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić,

0: King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki, promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Sokół i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętali.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywam, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku. No i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręcili swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody,

0: Bo single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
1: SK Music News. Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
2: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
2: Mój pierwszy hit.
3: Mój pierwszy hit. Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
2: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
3: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
2: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
3: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
2: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
3: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
2: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
3: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
4: Znacie Every Night?
1: Mój pierwszy raz.
0: News. Ja ten festiwal w swojej głowie nazwałam polską Coachellą i to jest duży, uważam, komplement i mam nadzieję, że oczekiwania zostaną spełnione. Mowa o Warsaw Music Festival, którego pierwsza edycja rusza. Ze mną Aneta Łyczkowska z TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję Warsaw Music Festivalu właśnie w Warszawie. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
0: Mówię o tej Coachelli, dlatego że ten festiwal też jest podzielony na części. Może nie mamy powtórzonych weekendów, ale mamy trzy zdecydowanie różne części dla wielbicieli różnych gatunków muzycznych.
5: Tak, to zdecydowanie jest nowa formuła festiwalu. Dużo festiwali się przebranżowiło, przearanżowało, żeby tworzyć właśnie taki rodzaj festiwalu. My tak zaczynamy. Czyli w ramach jednego festiwalu łączymy międzynarodowe marki, stąd też właśnie rozstrzelony festiwal na 3 dni, czyli 13, 17 i 20 czerwca.
0: I tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie, bo jest coś dla fanów wielkich hitów, czyli The Black Eyed Peas, jest coś dla fanów trance'u, czyli Armin van Buuren, no i jest też coś dla fanów muzyki klubowej.
5: Tak, zdecydowanie tak. Ten festiwal jest dla bardzo szerokiej grupy ludzi, ale to, o czym jeszcze warto wspomnieć, to budujemy od 2 dni, budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne. Scena jest przebudowywana pomiędzy każdym dniem. Ten ekran na pewno będzie na Upper Grandzie pierwszego dnia, czyli 13 czerwca.
0: No, line-up jest imponujący, bo ściągnąć tak różnych artystów z różnych gatunków muzycznych, ale rzeczywiście top of the top, to nie była łatwa sztuka i zakładam, że to były nie miesiące, tylko lata przygotowań.
5: Trwało to bardzo długo, natomiast tutaj taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
0: I to jest coś, co zobaczyć warto. Mówię dlatego, że częściowo widziałam State of Trance w Rotterdamie jako taką zapowiedź tego, co wydarzy się właśnie podczas Warsaw Music Festivalu. No i Armin van Buren ma niesamowitą energię.
5: To prawda.
0: I myślę, że ją tutaj przyniesie.
5: Zdecydowanie jest to jeden z większych występów Armina van Burena w Polsce, który tutaj w naszym kraju jest absolutnym królem transu. Jest niekwestionowaną gwiazdą. I to, co jest najciekawsze i chyba najfajniejsze dla każdego artysty, łączy pokolenia.
0: I myślę, że to też będzie widać pod sceną. I jak tak sobie myślę o Warsaw Music Festivalu, to też będzie widać przez te 3 dni. Że to jest trochę taka impreza, która może odpowiadać na oczekiwania różnych grup muzycznych, ale też różnych grup wiekowych.
5: Dokładnie tak. 17 czerwca, czyli podczas koncertu Black Eyed Peas, mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien Mighties. I to jest dzień, który jest all ages, czyli tam jest w każdej grupie wiekowej.
0: Bo wszyscy znamy na przykład Black Eyed Peas i hity z początku lat 2000.
5: Tak, to hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. Zresztą myślę, że bez powodu Black Eyed Peas odebrało właśnie tydzień temu American Music Awards za Throwback Song, więc no jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego.
0: No i mamy jeszcze trzecią odsłonę Warsaw Music Festivalu.
5: Mamy Upper Grand Poland i tutaj zdecydowanie jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia, mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
0: I tyle ich przyjedzie do Polski.
5: Tak.
0: Czyli to już na dzień dobry, przy pierwszej edycji stał się de facto festiwal trochę międzynarodowy.
5: Trochę tak. Myślę, że to jest zasługa line-upu i różnorodności tego line-upu i tego, że tak naprawdę dla ludzi przyjeżdżających za granicą zapraszamy ich do Warszawy na tydzień i mają przestrzeń też na to, żeby zobaczyć i pozwiedzać trochę stolicę Polski.
0: No i do tego to wszystko odbywa się w przestrzeni trochę już sprawdzonej, no bo na Legii odbywały się różnego rodzaju imprezy, ale jeszcze nigdy nie aż w takim systemie tygodniowego festiwalu, podczas którego mamy 3 różne dni imprezowe.
5: Chyba nie było takiego setupu festiwalowego do tej pory na Legii, natomiast my już w zeszłym roku na Legii robiliśmy Upper Grand, który był niekwestionowanym sukcesem.
0: I dlatego teraz jest powtórzony podczas Warsaw Music Festival.
5: I dlatego powtarzamy teraz Upper Grand Poland jako część Warsaw Music Festival.
0: I to jest, uważam, też lokalizacyjnie coś, co będzie sprzyjało temu, o czym powiedziałaś. Przyjeżdżamy do Warszawy, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, czy poza nią, idziemy na koncerty, a w międzyczasie mamy dobrą przestrzeń do tego, żeby odkryć Warszawę w samym, właściwie środku, a właściwie tuż na początku lata.
5: Pogoda dopisuje, jak widać słoneczko pięknie świeci i oby została taka do 20 czerwca. Sama lokalizacja stadionu, czyli Stadion Miejski Legii Warszawa, jest też dobrą lokalizacją, jeśli chodzi o organizację festiwalu, ponieważ jest świetnie skomunikowane, jest praktycznie w centrum. Nawet jeśli ktoś nie chce skorzystać z transportu pod tytułem samochód, może dojechać metrem do centrum i resztę drogi przebyć hulajnogą lub spacerkiem.
0: No dobra, to jeszcze w takim razie trochę technicznych danych, o której najlepiej być, w co się zaopatrzyć wchodząc na Warsaw Music Festival, na co się przygotować i jak mocno zbierać energię, żeby wytrwać.
5: O której najlepiej być? Od początku. Dlatego, że zaczynamy grać na głównej scenie już 30 minut po otwarciu bram. pojawia się pierwszy artysta. Przygotować się na super zabawę, na pewno, tego nie zabraknie. Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok Legii, obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
4: No myślę, że będzie sporo osób, które będzie stało 7 godzin pod sceną, ale będą też tacy, którzy będą chcieli poczuć się w środku miasta jak na festiwalu i to też jest pewna nowość, żeby aż w tak centrum, rozumianym przez centrum miasta, mieć po prostu wielki festiwal, który nas trochę przeniesie w te letnie rejony, do których się festiwalowo przyzwyczailiśmy.
5: Tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze na festiwal się wyjeżdża i to jest wyprawa. A my, jako TMI, tworzymy Warsaw Music Festival w sercu miasta Warszawa i tak naprawdę tworzymy klimat festiwalowy, czyli koncerty koncertami, ale też klimat festiwalowy.
4: Na kogo ty najbardziej czekasz? Na czyj koncert, na który dzień, na jaki moment tego festiwalu?
5: Na Black Eyed Peas i na Johna Samita.
4: No tak, myślę, że wiele osób, które nas słuchają i które wybierają się na Warsaw Music Festivalu, też mają to na swojej checkliście zapisane, żeby się tam pojawić. A czego jako twórcy tego festiwalu życzylibyście sobie od waszych gości, czyli od słuchaczy, którzy przyjdą na tę imprezę?
5: Żeby się świetnie bawili i żeby ten festiwal był dla nich niezapomnianym czasem, który będą wspominać do przyszłego roku, czyli do drugiej edycji.
4: I o to też chciałam zapytać, czy jest opcja, czy w waszych głowach są plany na to, żeby Warsaw Music Festival stał się cyklicznym wydarzeniem na mapie Warszawy?
5: To nie są plany. Prace nad drugą edycją już trwają.
4: Czyli tak naprawdę zaczynamy mieć nowy punkt na festiwalowej mapie Polski.
5: Tak. Mamy. Nie zaczynamy. Mamy nowy festiwal na mapie Polski, tak. Warsaw Music Festival, który odbywa się na stadionie warszawskiej Legii.
4: I to zdanie twierdzące bardzo nam się podoba, bo lubimy, jak nowe festiwale dołączają do tej mapy i mamy więcej czasu na to, żeby właśnie poświętować w Towarzystwie Muzyki. Tak naprawdę prawie otwieracie ten sezon festiwalowy.
5: Ciężko wyczuć, co jest dobrym momentem na rozpoczęcie czy zakończenie sezonu festiwalowego. Dla nas, z perspektywy organizatorów i promotorów, ten termin był optymalny, ponieważ czerwiec jest zawsze przepięknym miesiącem w Polsce, w Warszawie. Jest ciepło, są najdłuższe dni i krótkie noce, bo przecież 20 mamy najdłuższy dzień i najkrótszą noc. Mamy noc kupały 20 podczas State of Trance i myślę, że to jest optymalna data na festiwal. To jest taka optymalna data, dlatego że ludzie już czują trochę wakacje, a jeszcze nie do końca są te wakacje.
4: To najtrudniejsze pytanie zostawiam na koniec. Zamówiliście pogodę?
5: Tak.
4: Trzymam za słowo, aby to się sprawdziło. Choć patrząc na prognozy, chyba naprawdę zamówiliście pogodę.
5: Zamówiliśmy pogodę. Przywiozłam.
4: To w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby pogoda wiedziała, że jest zamówiona i żeby w takiej formie dotrwała do końca Warsaw Music Festivalu. 3 festiwalowe dni, na które też was jako Radio SK zabieramy, bo będą szczęśliwcy, którzy będą mogli spotkać się z The Black Eyed Peas.
5: Tak, to prawda.
4: I trzymamy kciuki za to, żebyście sobie zrobili z nimi fajne zdjęcia, a potem nam te zdjęcia pokazali. Aneta Łyczkowska, TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję i nie ostatnią, jak powiedziała, Warsaw Music Festivalu była z nami, to widzimy się tam pod sceną.
5: Widzimy się pod sceną.
4: Warsaw Music Festival się zaczyna. Teraz w magazynie muzycznym czas na mój pierwszy raz. W roli głównej tym razem Zalia. Rozmawiał z nią Michał Hanczak.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
6: Mój pierwszy raz na scenie, okej. W podstawówce brałam udział w Mam Talent podstawówkowym i to był mój pierwszy raz taki rzeczywiście, jak śpiewam na scenie. I śpiewałam wtedy Maszynkę do ćwierkania Czesława Mozilla.
2: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
6: O, to jest dobre pytanie. Muszę sobie przypomnieć, jaki mój pierwszy koncert. Ja lubiłam jako dziecko chodzić, ale wydaje mi się, że w ogóle jakiś taki lady punk chyba? Z mamą byłam? To miałam jakieś, wiesz, tam, no nie wiem, za 12, 13, 12 lat chyba, no.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
6: To model. Pierwszy ever i to było tak, że ja, słuchaj, byłam na obozie i była piosenka, do której ktoś tańczył duet i były takie beznadziejne głośniki. Ja nie wiedziałam, co tam jest śpiewane, w ogóle nie wiedziałam, co tam śpiewa ta osoba i szukałam, wiesz, jakieś, ja myślałam, że tam I'm not alone, on śpiewa, tam jest another love. Ale wiesz, no ja miałam, nie wiem, z 13 lat, 12-13 lat i pamiętam, że ja szukam tej piosenki rok i ona wyleciała w radiu i ktoś powiedział nagle, Tom Odell, Another Love.
5: Ja, okej. Okay.
6: I po roku znalazłam tę piosenkę. To była najbardziej wyczekana piosenka, żeby znaleźć.
2: Mój pierwszy instrument.
6: Skrzypce. Gram na skrzypcach 2 lata, prawie. Do szkoły muzycznej się dostałam na skrzypce, chciałam być skrzypaczką, ale tam ze względów zdrowotnych musiałam zmienić na fortepian.
2: Mój pierwszy raz, gdy napisałam piosenkę.
6: Taki pierwszy ever, miałam z 7 lat. Ja bardzo lubiłam się bawić lalkami i bardzo się lubiłam bawić lalkami w musicale, więc ja zawsze do każdego musicalu musiałam napisać piosenkę. I pierwszy wiersz raz to właśnie napisałam jakąś piosenkę, którą mam wrażenie po czasie, że była jakimś plagiatem, jeszcze nie doszłam do tego jakim, ale była o jakichś tam ciasteczkach i była o jakimś takim kuchennym musicalu, coś takiego jak Waitress.
2: Mój pierwszy raz jako Zalia.
6: Mój pierwszy raz jako Zalia. Zalia powstała w 2020 roku. Pierwszy raz jako Zalia byłam na wyjeździe, gdzie publikowałam piosenkę In My Heart Again, którą źle w ogóle wstawiłam do internetu, bo myślałam, że tam wystarczy dzień wcześniej sobie to załadować i to się wstawi. I pamiętam, że zrobiłam całą premierę, która nie wyszła. I wiesz, wszyscy czekają, a ja no już zaraz, dzisiaj o 20. Słuchaj, ten numer wszedł po 3 dniach czy 4. I to był mój pierwszy raz jako Zalia i pamiętam, że pierwszy raz w życiu jako Zalia, że stała się, w ogóle powstało Zalia. Jechałam w aucie i szukałam właśnie pseudonimu, bo ja wiedziałam, że ja chcę też wydawać kiedyś po angielsku, może coś, więc to nie może być Julia Zarzecka. I tak szukałam i wiesz, były te brytyjskie wokalistki Ella May, Cleo Sol, Georgia Smith, więc ja tak szukałam, może jakaś zbitka, jakieś coś tam. I mój ówczesny chłopak był ze swoim przyjacielem w kawiarni, no i ja z nimi rozmawiałam, jadąc w aucie, im czytam te wszystkie, które tam znalazłam pseudonimy i w końcu mówię, no dobra, no to może jakieś połączenie mojego imienia i nazwiska. I mówię, Julza, Lia, Liaza, Zalia. I nagle, o, Zalia. Oni, ej, super. No i nagle się okazało, że Zalia. Nie.

0: Mój pierwszy album.
1: Mój pierwszy album, mój, kocham i tęsknię, a pierwszy album, który w życiu dostałam, taki fizyczny, to był Jonas Brothers.
0: Mój pierwszy raz z Michałem Szczygłem.
1: My się poznaliśmy z Michałem w studio u Francisa, w ogóle świetnego producenta, super człowieka przede wszystkim. I poznaliśmy się tam przypadkowo. Ja akurat jakoś przyjeżdżałam, Michał tam był. My wtedy tam z Francisem próbowaliśmy robić jakieś rzeczy, też się bardzo zakolegowaliśmy od razu. I pamiętam, że jakoś tak my się poznaliśmy i zaraz było, bo Michał w ogóle ma taką piosenkę i on szuka wokalistki i czy ty byś nie chciała. I pamiętam, że mi się mega spodobał ten numer, jakoś tak to wszystko płynnie wyszło i zaraz to powstało i zaraz była też premiera płyty Michała.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój utwór w radiu.
1: Ojej, pamiętam, to było tak, że ja wróciłam, wszyscy już go słyszeli, bo ja, tylko że ja byłam w Londynie, więc ja automatycznie nie miałam go jak słyszeć i sobie wróciłam do domu na święta i dostałam COVID-a i leżałam taka chora, tak na maksa chora w łóżku i moja mama zawsze ma włączone radio i sobie ja leżę taka z gorączką, 39 stopni gorączki i nagle słyszę, a teraz przed państwem Zalia Bezsensownie. I nagle, wiesz, po prostu zerwałam się z tego łóżka, mówię, Jezu, moja piosenka. I to był taki pierwszy raz mój, gdzie rzeczywiście do mnie dotarło, że to leci i że nie tylko ja to słyszę.
2: Mój pierwszy raz.
3: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej State of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia State of Trance.
2: SK Music News.
3: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza, nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć, ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata, a ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja, i kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby State of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole, miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat, to było na Dzień Mamy z koleżanką, zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa, ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27, była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
0: Miałeś kasetę, plakat?
4: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Twój pierwszy hit?
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: Mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny.
2: Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce!
1: Kto, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałem ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już
0: potem?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
3: Mój pierwszy raz.
4: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
5: News. Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie, a świat często nam to utrudnia.
6: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma, ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że, i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
5: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
6: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
5: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu, ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
6: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam że to na przykład przy Tańcz Głupia, które zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
5: trochę ma mrok,
6: ale ma dużo mroku w sensie, tak, ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi, i to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
5: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem.
6: Tak.
5: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem. Mamy minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
6: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie, będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu, i wolę lekko i radośnie.
5: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe. A to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
6: właśnie
5: to czasami
6: się, że jest
5: jeden do jednego i jest odwrotnie.
6: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... Ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... Tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
5: Body, Voice, Mind.
6: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
5: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
6: W ogóle
5: czasem rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
6: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle gdzie to centrum jest, znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam, że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie, no że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
5: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
6: dużo
5: dają.
6: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
5: A to czym jest teraz to twoje centrum?
6: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... Cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... Tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
5: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Mm. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
6: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja, mnie nie ma jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
5: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa,
6: że to
5: bo
6: jakimś
5: robię
6: cyklem.
5: Coś nowego.
6: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
5: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę,
6: tak,
5: kilkanaście lat temu.
6: Tak.
5: I chyba można od tego trochę oszaleć.
6: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
5: terapeutyczne.
6: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frykiem social mediowym i wiesz, i tutaj
5: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
6: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
5: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
6: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
5: A to jest bardzo trudne,
6: to jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
5: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
6: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
5: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
6: I to mnie stresuje.
5: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
6: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
5: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
6: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
5: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
6: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
5: Jakieś dziecko oddajesz,
6: jest jakieś dziecko
5: światło.
6: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak. Lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
5: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
6: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy mówią, że są super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
5: Najgorsze jest
6: to. I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
7: Muzyka się żyje.
8: Wystartował Warsaw Music Festival. To 3-dniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień. No, wczoraj było coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Co działo się na stadionie Legii Warszawa, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, m.in. Where Is Love czy I Got A Feeling.
9: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
8: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
9: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
8: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK, będziemy bawić się tam razem z wami. A Dawid Podsiadło numerem jeden wśród polskich słuchaczy Radia SK. Jego hit, zagranicznych też, jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień w sobotę gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe. To Just The Way You Are, czyli zespół Milky sprzed, kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remiksie Davida Guetty. Na miejscu trzecim listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sopkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie, na początek 9:00 gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13:00.

Diamenty od Riany w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji. Pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać. Wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no, człowiek ledwo co otworzył oczy. Przed chwilą wstałem, co też otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo, to jest ten pan. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie? Blanka Derulo. Albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę, 21 minut po 9.

0: Tate McRae, uzdolniona wokalistka, a także bardzo, bardzo zdolna baletnica. Jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremi Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel. Tylko my, taki nosi tytuł. To jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy. Jeremi Sikorski, Tylko my. Gramy to teraz w Radiu SK.

0: September zagrał. No i pogoda też jak w September, 17 stopni praktycznie w całej Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. No i napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. A w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Radom znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do Twojego życia, nie odwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
9: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
10: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
11: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
10: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
12: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka ZOO.
13: Brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Pieski los, gdy nie znasz centrum zoologicznego.
15: Dlatego chodź, pokażę Ci idealny sklep dla Twojego zwierzaka. Są witaminki i środki na futerko. A tu przysmaki i karmy. Dobrze, że łapy lizać. Tam rybki, tam ptaki, a tam inne zwierzaki. W sumie tysiące produktów dla każdego pupila. A wszystko za psie pieniądze.
16: Zapraszamy od poniedziałku do soboty do Centrum Zoologicznego na Miłość 17 i w Multiwocentrum przy Grzecznarowskiego 29.
17: I po reklamie.

Ezi. Na zakończenie 9 w Radiu Łezka dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. Na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Jedziemy!
14: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
15: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
0: To będzie ostatnia reklama.
17: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
18: I po reklamie.
19: Radom na czasie.
17: Kinga Furch, cześć. Radom znowu poczuje ducha wolności. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego włącza się w obchody 50. rocznicy radomskiego czerwca 76 w programie spotkania, warsztaty, projekcje filmowe czy działania edukacyjne. Startuje też nowa wystawa Głód Wolności i Radomski Bunt Czerwiec 1976. Na ekspozycji będzie można zobaczyć m.in. obrazy, mówi Damian Jędrzejczyk, kurator wystawy.
4: Na wystawie pokażemy około 70 prac, 40 kilku artystów. Trzon wystawy to są prace z kolekcji Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, z kolekcji sztuki współczesnej.
17: Wystawa będzie czynna do końca października.
5: Muzyką się żyje.
12: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
3: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesel.
12: No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK razem z Łatwo Gangiem. Odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
7: Luzik.
8: Arbuzik.
7: Luzik, arbuzik, to jak to poszło? To szybka chyba historia.
8: Poluszaki pomagały, takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
9: Ja też się super bawiłem.
18: Dzień dobry, bawiłam.
8: Tymi nagrywkami, wideo.
7: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
8: Wszystko było fajne. Będą TikToki z testingami gniotków.
7: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
8: Tak.
7: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
8: Tak, bardzo.
7: Jesteś za?
8: Tak, żeby wszyscy słuchali.
12: No i pięknie. I wszyscy słuchali, jak wyglądała wizyta u Mai. Możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie Eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już trzy ceremonie otwarcia w trzech krajach organizujących piłkarskie mistrzostwa świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Michael Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu hity na czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam, budzimy się, mamy niedzielę. No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki. Ja się

co dwóch Jakubów to nie jeden. Kuba i Kuba Wes, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym messengerze, żebym obudził jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą? Nie, no my nie.

0: To trzeba mieć gruby portfel. Miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To jest, to są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi. 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał, kto już pracuje, kto już jest na pełnych obrotach, a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No to się ska. A ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i 1 zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu. Pozdrawiam.
0: No, no to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć SK, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma spiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
0: Radio SK. Mądrego to aż miło posłuchać.
3: Autopromocja. Hej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to co?

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Mija 50 lat od wydarzenia radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
8: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
7: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
14: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: To będzie ostatnia reklama.
15: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Radomiu robi dni otwarte.
16: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
15: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
16: Kiedy to?
15: Już 18 czerwca. Radom, ulica 1905 roku 7A.
16: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
15: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
17: I po reklamie.

zdaniem wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych. A tak to jest wszystko fajnie pozamykane, czas dla rodziny. Pozdrawiam.

0: bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. Bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje: Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao. Co niektórzy mówią, Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz SK Karniaki Cup. Szukajcie tego na sk.pl, zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy, 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek?

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hopen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hopen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hopen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
4: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą,
5: przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego Okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. minus 20% na oprawy znanych światowych marek, takich jak Ray-Ban, Dolce Gabbana, Emporio Armani czy Tommy Hilfiger. Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka Zoho.
8: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Radom znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do Twojego życia nieodwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
9: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
1: Łap okazję w RTV

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Cztery znane influencerki w jednym numerze do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
4: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
5: Co tam się będzie działo?
4: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo. No to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
3: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. A na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przyjmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hordes, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hordes zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego, artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie dba Radio SK, Paweł Bogaj, zapraszam na początek, Joe.

minut po godzinie 11. Nie, 18 minut, to ja mówię. 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK, Hity na czasie, niedzielny poranek. Proszę wstawać, już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na 4 litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, sezon. No to gramy.

0: wesoły Bruno Mars, I Just Mind w Radiu SK, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc. Czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. I to jest na razie jeszcze nieoficjalny, ale nowy rekord Guinnessa. Każdy musiał stracić przynajmniej 2 cm włosów. No już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Mija 50 lat od wydarzenia radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
7: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
6: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: Hopen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hopen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hopen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro.
13: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

6 minut zostało nam do godziny 12. To był Martin Garrix z Edem Sheeranem. Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z króli muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich w każdy piątek na SK Live Remix. No fani klubowego grania będą w siódmym niebie. Ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.

0: To promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
7: Hopen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hopen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hopen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: I po reklamie.
3: Radom na czasie.
11: Kinga Furch, cześć. W tej godzinie mamy dla Was propozycję wystawy pod tytułem Opowieści z krainy Pueblo, sztuka i archeologia kultur indiańskich, polskie badania w Colorado, USA. Oglądać można ją w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Na ekspozycji prezentowane są między innymi unikatowe zabytki, w tym figurki kaczynów.
12: Najmniejsza ma 9 cm, największa ma 35, więc one różnią się jakby wzorem, kolorami, elementami, ale każda czemu innemu też służyła, każda też inaczej się nazywa, każda troszkę inaczej jest wykonana.
11: Mówiła Adelina Szczerbińska, kuratorka wystawy. Ekspozycja będzie czynna do końca czerwca.
13: Muzyką się żyje.
14: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You. Premiera Toy Story 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę, no a kawałek Taylor Swift mogliście usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA. No a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla Was na sk.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja, to w miejscowości Sława w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gips czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes, to jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Jaski, no bo będziemy mieli dla was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę, zostańcie razem z Radiem SK. Zostańcie z hitami na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam. W powietrzu chyba już się unosi zapach obiadu.

Katy Perry w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Sprawdzam, co się dzieje teraz w sieci. Proszę bardzo, taki tytuł trafiłem. Polacy coraz chętniej stawiają na triatlon. No ja chyba nie jestem Polakiem w takim razie.

0: Shakira w Radiu SK. Mamy, uwaga, tajne nagranie, jak Shakira brzmi bez tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych. Posłuchajcie. Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze. Witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię. Kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my w SC kochamy hity na czasie. Za chwilę Oskar Cyms. Warto z nami zostać.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to, co?

0: Bogdana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro!
5: Emocje rosną!
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
10: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
9: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
11: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń? A może wiosenna metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w pierwszym centrum optycznym i kontaktologicznym Okularium w Radomiu. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak, w cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Centrum optyczne i kontaktologiczne Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oksys, spółka z o.o.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Każda podróż zaczyna się od decyzji. Nowy samochód, nowe możliwości, nowe emocje. W Audi Radom znajdziesz zarówno samochody nowe, jak i używane, które dopasują się do Twojego życia nieodwrotnie. A kiedy ruszysz już w drogę, możesz liczyć także na autoryzowany serwis Audi. Bo dobra motoryzacja to nie tylko zakup, to pewność każdego kolejnego kilometra. Audi Radom. Autoryzowany salon i serwis. Ulica Niemcewicza 2/4. Zapraszamy.
16: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: tłumaczeniu Mowa Ciała. Taki tytuł ta piosenka. 6 minut już niecałe zostało nam do godziny 13. Łukasz Duńczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć. Moja mowa ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze, ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak, i dużo hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad. No,
1: jak ja ci współczuję, jak chcesz, możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowciapny, warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Hopen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hopen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hopen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Łap okazję w RTV

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem, no i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
4: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesel.
3: Oczywiście, że także trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK i zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwo Gangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Matif Uczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwo Gangiem jest stresujące.
5: Luzik.
6: Arbuzik.
5: Luzik, arbuzik. To jak, to poszło? To szybka chyba historia.
6: Poluszaki pomagały. Takie i dodawały otuchy, jak się śpiewało.
7: Ja też się super bawiłem.
8: Się dobrze bawiłam.
6: Tymi nagrywkami, wideo.
5: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
6: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
5: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
6: Tak.
5: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
6: Tak, bardzo.
5: Jesteś za?
6: Tak, żeby wszyscy słuchali.
3: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie, Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma za sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów mocnych elektronicznych brzmień. Zagrał m.in. Steve Angelo, Benny Benassi czy Artbat. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia. Na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
9: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
3: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Burena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawiny po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energii hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewem, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników, można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Sanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie. Najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

0: Didi Dirty Money w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie, a ja dobrze zagram.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelić coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
10: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
9: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Radomiu robi dni otwarte.
15: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
14: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
15: Kiedy to?
14: Już 18 czerwca. Radom, ulica 1905 roku 7A.
15: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
14: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
16: I po reklamie.

0: Piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Paulina nagrała głosówkę na Messengerze Eski, bo my szukamy recepty na niedzielne szczęście. Dajecie znać, co wam humor poprawia.
1: Wiesz, co mi dzisiaj poprawiło humor?
0: No.
1: Że miałam już ostatni zjazd na studiach. Praca przeszła antyplagiat. Mam 0%. I tylko teraz czekam na obronę.
0: Coraz lepszy ten chat GPT. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr, rok szkolny to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki. Z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa. Zaraz gramy dalej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: me down.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
9: Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
10: Jedziemy.
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Radom na czasie.
3: Kinga Furch, kłaniam się nisko. Jean-Michel Jarre wystąpi na koncercie z okazji 50. rocznicy obchodów radomskiego czerwca. Francuski artysta zagra na stadionie przy ulicy Struga, zapowiada prezydent miasta Radosław Witkowski i dodaje, że będzie to niezwykłe widowisko.
4: Jest twórcą, inspiratorem dla muzyki elektronicznej w ostatnich dekadach. To artysta, który łączy dźwięk, obraz, nowoczesne formy przekazu, a przede wszystkim jest autorem wielkich, monumentalnych widowisk.
3: Jako support zagra Krzysztof Zalewski, a koncert odbędzie się 19 czerwca na stadionie przy Struga.
5: Na zegarach 14 zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. W etapowym Jorku koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. A Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
6: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jenny już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę?

0: Rihanna w Radiu SK. Gramy hit na czasie i dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor, Oliwia.
1: Hej SK, właśnie wracamy z nadmorza, zjedliśmy pyszną rybkę, a teraz pada deszcz.
0: To idealna pogoda na powrót, bo wtedy nie jest szkoda wracać do domu. Wszystkich w trasie SK zaopatruje w hity.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix. A już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy, dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas. I ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Hej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: dzieciaki od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
3: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola.
4: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
6: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
7: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
6: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
8: Chopin House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Chopin House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Chopin House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
9: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Disney Plus.
13: To jest mój czas.
12: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
14: Mam propozycję.
15: To nie jest jakaś wkrętka?
12: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Wow, taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu, słuchajcie. W końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe, upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień, mniej więcej o tej porze, będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
11: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
12: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
20: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
19: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
0: Leksi, jak emocje po meczu?
15: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
0: Jak to jest grać z taką ekipą?
18: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
19: Mówili Leksi i Frisa, w drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDS, Mateusz Damiński czy Tomasz Fornal.
21: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego. Spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem.
22: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
21: Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwogang, wszystkie marzenia za mniej więcej pół godziny na antenie Radia SK, może 20 minut. A teraz odpoczywamy z Justinem Bieberem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relaks, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza, szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle. Znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna. No, bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda? A jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

0: Shawn Mendes i Camila Cabello. A teraz na antenie Radia SK pojawi się czyste, dziecięce szczęście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
0: Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia SK. Warto posłuchać, bo cały dochód z tego kawałka trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. Robimy to. Łatwogang i Majko. Wszystkie marzenia ponownie na antenie Radia SK.

0: hit zawsze na czasie. Rihanna i Calvin Harris na antenie Radia SK. To jest dobry numer, ale przyznajcie, nie jest aż tak dobry jak ten, który leciał wcześniej. To powtórzmy jeszcze raz refren. Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesel. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz dziecka szczęśliwego, kiedy spełniło się jej marzenie, polecam zajrzeć na SK-owego Instagrama, bo Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem odwiedzili Maję w szpitalu. I Maja na przykład pochwaliła się kolekcją swoich pluszaków. Jest naprawdę bogata? Zobaczcie to na SK-owym Instagramie i polecam też obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, które przed chwilą słyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto Fundacji Wspierającej Dzieci Walczące z Rakiem. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
17: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
16: Wspaniale się to ogląda.
17: A jak smakuje?
16: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
19: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
22: I po reklamie.

0: Jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami, no i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak Jeremy Jeremy Sochan jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. No to rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować koszykówki?
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Wszystko brzmi lepiej
12: w harmonii.
11: Dwa głosy współgrają
12: ze sobą.
11: Przekazują z lekkością
12: trudne wiadomości,
11: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
12: betonowy mur.
11: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
12: zostać influencerką.
11: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
12: Harmonizer.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
14: Kaufland jest fresh!
15: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kaston takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
16: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
17: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
18: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
19: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
14: Brawo!
20: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.
23: Radom na czasie.
24: Kinga Furch, cześć. Radom znowu poczuje ducha wolności. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego włącza się w obchody 50. rocznicy radomskiego Czerwca 76 w programie spotkania, warsztaty, projekcje filmowe czy działania edukacyjne. Startuje też nowa wystawa Głód Wolności i Radomski Bunt Czerwiec 1976. Na ekspozycji będzie można zobaczyć m.in. obrazy, mówi Damian Jędrzejczyk, kurator wystawy.
25: Na wystawie pokażemy około 70 prac, 40 kilku artystów. Trzon wystawy to są prace z kolekcji Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, z kolekcji sztuki współczesnej.
24: Wystawa będzie czynna do końca października.
26: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób. Trzy zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
27: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
26: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
28: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
26: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
29: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który opanował media społecznościowe. Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu, dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura. A dzisiaj wieczorem na Mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, starcie prawdziwych gigantów. Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii, mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa, liczba ludności 156 tysięcy, mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na Mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć, należy im się i tego się trzymajmy, a poza tym po co nam Mundial, piłkarskie emocje mamy w domu, mamy w Radiu SK, SK Karniaki Cup, możecie rywalizować ze Sławkiem Peszko, do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, ale zanim finał to musicie odgadywać, co Sławek Peszko powiedział.
1: Ja swoje już się nabiegałem, teraz jedyne co mogę robić to podawać piłki albo...
0: A no właśnie, co zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, macie jakiś pomysł, wpadajcie na SK.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. No i już od jutra słuchajcie uważnie Radia SK.
2: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bibi Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bibi Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bibi Rexha i One Day już teraz w Esce.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się, do spacerów za chwilę będzie m.in. Swedish House Mafia. A wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: Imprezki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro.
5: Emocje rosną.
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
9: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
10: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
9: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
11: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Sprinter.
13: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
14: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Radomiu robi dni otwarte.
15: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
14: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
15: Kiedy to?
14: Już 18 czerwca. Radom, ulica 1905 roku 7A.
15: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
14: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: I po reklamie.
19: Eska.

Wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a wydajecie znać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze Eski: hej SK, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
11: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbos walczy właśnie z Aleksem De Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
18: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
17: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sądu, który oddał ponad 100 litrów krwi.
19: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-720 osób. Mogło skorzystać z mojej krwi.
17: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
0: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci Eska. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I jeśli komuś po weekendzie jeszcze brakowało energii, to właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to, jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany, także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałam 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: To w takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Radio SK. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radiu SK. Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Mamy bardzo dobry mood. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i dla niektórych to jest finał bardzo udanego weekendu. Paulina?
1: Hej SK, dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Mija 50 lat od wydarzenia radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
7: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
6: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
8: Hoppen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hoppen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hoppen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
9: Komfort w podróży? Sport bez ograniczeń, a może wiosenna metamorfoza? Już teraz zaplanuj wizytę w pierwszym centrum optycznym i kontaktologicznym Okularium w Radomiu. Dopasowanie soczewek kontaktowych do korekcji wzroku, nauka zakładania, zdejmowania i pielęgnacji w cenie 29 zł. Wow, tak, w cenie 29 zł. Do tego soczewki próbne gratis. Centrum optyczne i kontaktologiczne Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
13: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
12: Oraz bekonu i syropu klonowego.
13: Trudno wskazać faworyta.
12: Spróbuj, może tobie się uda.
13: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

To może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexa i David Guetta. A wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radiu SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Ale sztosy.
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
15: No, to jedziemy.
16: Tato, czy dziś ja prowadzę?
15: Jasne, w końcu to twój dzień.
16: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe. Jesteśmy w salonie Cherry.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
18: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
19: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
20: O nie! Gdzie moja kasa?
19: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
0: To będzie ostatnia reklama.
21: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
22: I po reklamie.
23: Radom na czasie.
24: Kinga Furch, cześć. Nowa trasa na okrągłą rocznicę. Trwają zapisy na półmaraton radomskiego czerwca 76. Imprezę jak co roku organizuje Stowarzyszenie Biegiem Radom. Uczestnicy tym razem pobiegną w kierunku lotniska, mówi Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
25: Chcemy pokazać, co nowego w Radomiu w ostatnim okresie powstało, czyli chcemy wystartować spod hali radomskiego Centrum Sportu, ale pobiec w przeciwnym kierunku jak dotychczas, czyli pobiec w kierunku tak zwanego Ronda Kozińskiego, wbiec na nową trasę NS. Tą trasą NS-ką pobiec aż za wiadukt przy ulicy Lubelskiej, pobiec na lotnisko.
24: Półmaraton 21 czerwca.
2: Zbliża się 18, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbos nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
3: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
2: Informował reporter SK Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie Mistrzostwa Świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na Mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: za powieka
1: i ten nocny skurczybłydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy.
2: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki. Zawsze przy meczu.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
14: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Jedziemy!
17: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
18: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
21: I po reklamie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły na visitradom.pl.
5: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia Radosław Witkowski.
4: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
6: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Startujemy 14 maja. Szczegóły na noepark.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Od idealnych okularów po specjalistyczny dobór soczewek kontaktowych. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. 50% rabatu na okulary do korekcji wzroku Oxys. Wow, aż 50%! Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys Spółka z o.
9: I po reklamie.

0: Polska Radom. Reklama.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: Mija 50 lat od wydarzeń radomskiego czerwca 76. Z tej okazji już 19 czerwca na stadionie przy ulicy Struga wystąpi legenda światowej muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Widowisko poprzedzi koncert Zalewskiego. 25 czerwca odbędą się oficjalne uroczystości rocznicowe, a 27 czerwca nad Zalewem na Borkach wielki koncert gwiazd polskiej estrady. W programie obchodów także wkopanie kapsuły czasu, wystawy i półmaraton. Szczegóły

0: Wizyt Radom.
1: Zapraszam do udziału w obchodach. Prezydent Radomia, Radosław Witkowski.
0: Sponsorem czerwcowych wydarzeń jest Enea.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapraszamy do pierwszego centrum optycznego i kontaktologicznego Okularium w Radomiu. Tu zadbasz o swój wzrok kompleksowo. Przyjdź i skorzystaj z naszych promocji powitalnych, m.in. minus 20% na oprawy znanych światowych marek, takich jak Ray-Ban, Dolce Gabbana, Emporio Armani czy Tommy Hilfiger. Umów bezpłatną wizytę. Centrum optyczne i kontaktologiczne Okularium. Radom, ulica Fosza 14. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys, spółka z o.o.
4: I po reklamie.

0: Music News. Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
1: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że, i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
0: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość. Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
1: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
0: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć tego kawałka. Let's You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
1: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
0: trochę ma mrok.
1: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Let's You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję.

0: I chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
0: tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy -10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie... Trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
0: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
0: właśnie
1: to czasami
0: się, że
1: jest jeden do jednego i jest odwrotnie.
0: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strach dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... Tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu... I jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
1: Body, Voice, Mind.
0: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
0: W ogóle
1: czasem
0: centrum.
1: Rozkminy, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
0: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
0: dużo
1: dają.
0: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
0: Moje centrum... to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... Cały czas mam takie pytania, Megi, czy jeszcze zarapujesz? Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? Czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... Tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę margaret. Mm. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną, a wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, że to bo jakimś robię cyklem. Coś nowego.
0: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak. Kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frykiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne.
0: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych
0: ja zazwyczaj,
1: i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję tam, napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: To jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, tak naprawdę taki intymny. Jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: Jakieś dziecko oddajesz,
0: jest jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no, że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem, więc tak lubię na przykład sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy mówią, że jestem super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
0: jest
1: to.
0: I to jest zawsze kosztem. Mm-hmm. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd. Więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
1: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
2: Eska Music News.
1: Cześć Armin, dobrze cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radio SK.
2: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy z koleżanką. Zaśpiewałem taką piosenkę. To jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
3: Miałeś kasetę, plakat?
4: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Opener Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Mój pierwszy instrument i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam. To był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Twój pierwszy hit?
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce! Kto, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałem ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl. Tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. News. Ja ten festiwal w swojej głowie nazwałam polską Coachellą i to jest duży, uważam, komplement i mam nadzieję, że oczekiwania zostaną spełnione. Mowa o Warsaw Music Festival, którego pierwsza edycja rusza. Ze mną Aneta Łyczkowska z TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję Warsaw Music Festivalu właśnie w Warszawie. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
3: Mówię o tej Coachelli, dlatego że ten festiwal też jest podzielony na części. Może nie mamy powtórzonych weekendów, ale mamy trzy zdecydowanie różne części dla wielbicieli różnych gatunków muzycznych.
4: Tak, to zdecydowanie jest nowa formuła festiwalu. Dużo festiwali się przebranżowiło, przearanżowało, żeby tworzyć właśnie taki rodzaj festiwalu. My tak zaczynamy. Czyli w ramach jednego festiwalu łączymy międzynarodowe marki, stąd też właśnie rozstrzelony festiwal na 3 dni, czyli 13, 17 i 20 czerwca.
3: I tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie, bo jest coś dla fanów wielkich hitów, czyli The Black Eyed Peas, jest coś dla fanów trance'u, czyli Armin Van Buuren, no i jest też coś dla fanów muzyki klubowej.
4: Tak, zdecydowanie tak. Ten festiwal jest dla bardzo szerokiej grupy ludzi, ale to, o czym jeszcze warto wspomnieć, to budujemy od 2 dni, budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne. Scena jest przebudowywana pomiędzy każdym dniem. Ten ekran na pewno będzie na Upper Grandzie pierwszego dnia, czyli 13 czerwca.
3: No, line-up jest imponujący, bo ściągnąć tak różnych artystów z różnych gatunków muzycznych, ale rzeczywiście top of the top, to nie była łatwa sztuka i zakładam, że to były nie miesiące, tylko lata przygotowań.
4: Trwało to bardzo długo, natomiast tutaj taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Buurena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face-to-face z Arminem Van Buurenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
3: I to jest coś, co zobaczyć warto. Mówię dlatego, że częściowo widziałam State of Trance w Rotterdamie jako taką zapowiedź tego, co wydarzy się właśnie podczas Warsaw Music Festivalu. No i Armin van Buuren ma niesamowitą energię.
4: To prawda.
3: I myślę, że ją tutaj przyniesie.
4: Zdecydowanie jest to jeden z większych występów Armina van Buurena w Polsce, który tutaj w naszym kraju jest absolutnym królem transu. Jest niekwestionowaną gwiazdą. I to, co jest najciekawsze i chyba najfajniejsze dla każdego artysty, łączy pokolenia.
3: I myślę, że to też będzie widać pod sceną. I jak tak sobie myślę o Warsaw Music Festivalu, to też będzie widać przez te 3 dni. Że to jest trochę taka impreza, która może odpowiadać na oczekiwania różnych grup muzycznych, ale też różnych grup wiekowych.
4: Dokładnie tak. 17 czerwca, czyli podczas koncertu Black Eyed Peas, mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien Mighties. I to jest dzień, który jest all ages, czyli tam jest w każdej grupie wiekowej.
3: Bo wszyscy znamy na przykład Black Eyed Peas i hity z początku lat 2000.
4: Tak, to hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. Zresztą myślę, że bez powodu Black Eyed Peas odebrało właśnie tydzień temu American Music Awards za Throwback Song, więc no jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego.
3: No i mamy jeszcze trzecią odsłonę Warsaw Music Festivalu.
4: Mamy Upper Grand Poland i tutaj zdecydowanie jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia, mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
3: I tyle ich przyjedzie do Polski.
4: Tak.
3: Czyli to już na dzień dobry przy pierwszej edycji stał się de facto festiwal trochę międzynarodowy.
4: Trochę tak. Myślę, że to jest zasługa line-upu i różnorodności tego line-upu i tego, że tak naprawdę dla ludzi przyjeżdżających za granicą zapraszamy ich do Warszawy na tydzień i mają przestrzeń też na to, żeby zobaczyć i pozwiedzać trochę stolicę Polski.
3: No i do tego to wszystko odbywa się w przestrzeni trochę już sprawdzonej, no bo na Legii odbywały się różnego rodzaju imprezy, ale jeszcze nigdy nie aż w takim systemie tygodniowego festiwalu, podczas którego mamy 3 różne dni imprezowe.
4: Chyba nie było takiego setupu festiwalowego do tej pory na Legii, natomiast my już w zeszłym roku na Legii robiliśmy Upper Grand, który był niekwestionowanym sukcesem.
3: I dlatego teraz jest powtórzony podczas Warsaw Music Festivalu.
4: I dlatego powtarzamy teraz Upper Grand Poland jako część Warsaw Music Festival.
3: I to jest, uważam, też lokalizacyjnie coś, co będzie sprzyjało temu, o czym powiedziałaś. Przyjeżdżamy do Warszawy, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, czy poza nią, idziemy na koncerty, a w międzyczasie mamy dobrą przestrzeń do tego, żeby odkryć Warszawę w samym, właściwie środku, a właściwie tuż na początku lata.
4: Pogoda dopisuje, jak widać słoneczko pięknie świeci i oby została taka do 20 czerwca. Sama lokalizacja stadionu, czyli Stadion Miejski Legii Warszawa, jest też dobrą lokalizacją, jeśli chodzi o organizację festiwalu, ponieważ jest świetnie skomunikowany, jest praktycznie w centrum. Nawet jeśli ktoś nie chce skorzystać z transportu pod tytułem samochód, może dojechać metrem do centrum i resztę drogi przebyć hulajnogą lub spacerkiem.
3: No dobra, to jeszcze w takim razie trochę technicznych danych. O której najlepiej być? W co się zaopatrzyć, wchodząc na Warsaw Music Festival? Na co się przygotować? I jak mocno zbierać energię, żeby wytrwać?
4: O której najlepiej być? Od początku. Dlatego, że zaczynamy grać na głównej scenie już 30 minut po otwarciu bram. Pojawia się pierwszy artysta. Przygotować się na super zabawę. Na pewno tego nie zabraknie. Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić. No myślę, że będzie sporo osób, które będzie stało 7 godzin pod sceną, ale będą też tacy, którzy będą chcieli poczuć się w środku miasta jak na festiwalu i to też jest pewna nowość, żeby aż w tak centrum, rozumianym przez centrum miasta, mieć po prostu wielki festiwal, który nas trochę przeniesie w te letnie rejony, do których się festiwalowo przyzwyczailiśmy.
5: Tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze na festiwal się wyjeżdża i to jest wyprawa. A my jako TME tworzymy Warsaw Music Festival w sercu miasta Warszawa i tak naprawdę tworzymy klimat festiwalowy, czyli koncerty koncertami, ale też klimat festiwalowy.
4: Na kogo ty najbardziej czekasz? Na czyj koncert, na który dzień, na jaki moment tego festiwalu?
5: Na Black Eyed Peas i na Johna Samita.
4: No tak, myślę, że wiele osób, które nas słuchają, które wybierają się na Warsaw Music Festivalu, też mają to na swojej checkliście zapisane, żeby się tam pojawić. A czego jako twórcy tego festiwalu życzylibyście sobie od waszych gości, czyli od słuchaczy, którzy przyjdą na tę imprezę?
5: Żeby się świetnie bawili i żeby ten festiwal był dla nich niezapomnianym czasem, który będą wspominać do przyszłego roku, czyli do drugiej edycji.
4: I o to też chciałam zapytać, czy jest opcja, czy w waszych głowach są plany na to, żeby Warsaw Music Festival stał się cyklicznym wydarzeniem na mapie Warszawy?
5: To nie są plany. Prace nad drugą edycją już trwają.
4: Czyli tak naprawdę zaczynamy mieć nowy punkt na festiwalowej mapie Polski.
5: Tak. Mamy, nie zaczynamy, mamy nowy festiwal na mapie Polski, tak, Warsaw Music Festival, który odbywa się na Stadionie Warszawskiej Legii.
4: I to zdanie twierdzące bardzo nam się podoba, bo lubimy, jak nowe festiwale dołączają do tej mapy i mamy więcej czasu na to, żeby właśnie poświętować w Towarzystwie Muzyki. Tak naprawdę prawie otwieracie ten sezon festiwalowy.
5: Ciężko wyczuć, co jest dobrym momentem na rozpoczęcie czy zakończenie sezonu festiwalowego. Dla nas z perspektywy organizatorów i promotorów ten termin był optymalny, ponieważ czerwiec jest zawsze przepięknym miesiącem w Polsce, w Warszawie. Jest ciepło, są najdłuższe dni i krótkie noce, bo przecież 20 mamy najdłuższy dzień i najkrótszą noc. Mamy noc kupały 20 podczas State of Trance i myślę, że to jest optymalna data na festiwal. To jest taka optymalna data, dlatego że ludzie już czują trochę wakacje, a jeszcze nie do końca są te wakacje.
4: To najtrudniejsze pytanie zostawiam na koniec. Zamówiliście pogodę?
5: Tak.
4: Trzymam za słowo, aby to się sprawdziło. Choć patrząc na prognozy, chyba naprawdę zamówiliście pogodę.
5: Zamówiliśmy pogodę. Przywiozłam.
4: To w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby pogoda wiedziała, że jest zamówiona i żeby w takiej formie dotrwała do końca Warsaw Music Festivalu. 3 festiwalowe dni, na które też was jako Radio SK zabieramy, bo będą szczęśliwcy, którzy będą mogli spotkać się z The Black Eyed Peas.
5: Tak, to prawda.
4: I trzymamy kciuki za to, żebyście sobie zrobili z nimi fajne zdjęcia, a potem nam te zdjęcia pokazali. Aneta Łyczkowska, TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję i nie ostatnią, jak powiedziała, Warsaw Music Festivalu była z nami, to widzimy się tam pod sceną.
5: Widzimy się pod sceną.
4: Warsaw Music Festival się zaczyna. Teraz w magazynie muzycznym czas na mój pierwszy raz. W roli głównej tym razem Zalia. Rozmawiał z nią Michał Hanczak.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
6: Mój pierwszy raz na scenie, okej. W podstawówce brałam udział w Mam Talent podstawówkowym i to był mój pierwszy raz taki rzeczywiście, jak śpiewam na scenie. I śpiewałam wtedy Maszynkę do ćwierkania Czesława Mozilla.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
6: O, to jest dobre pytanie. Może sobie przypomnieć, jaki mój pierwszy koncert? Ja lubiłam jako dziecko chodzić, ale wydaje mi się, że w ogóle jakiś taki lady punk chyba? Z mamą byłam? To miałam jakieś, wiesz, tam, no nie wiem, za 12, 13, 12 lat chyba, no.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
6: To model. Pierwszy ever i to było tak, że ja, słuchaj, byłam na obozie i była piosenka, do której ktoś tańczył duet i były takie beznadziejne głośniki. Ja nie wiedziałam, co tam jest śpiewane, w ogóle nie wiedziałam, co tam śpiewa ta osoba. I szukałam, wiesz, jakieś, ja myślałam, że tam I'm not alone, on śpiewa, tam jest Another Love. Ale wiesz, no ja miałam, nie wiem, z 13 lat, 12-13 lat i pamiętam, że ja szukam tej piosenki rock i ona poleciała w radiu i ktoś powiedział nagle to model Another Love. I ja okej. I po roku znalazłam tę piosenkę. To była najbardziej wyczekana piosenka, żeby znaleźć.
0: Mój pierwszy instrument.
6: Skrzypce. Gram na skrzypcach 2 lata, prawie. Do szkoły muzycznej się dostałam na skrzypce, chciałam być skrzypaczką, ale tam ze względów zdrowotnych musiałam zmienić na fortepian.
0: Mój pierwszy raz, gdy napisałam piosenkę.
6: Taki pierwszy ever miałam z 7 lat. Ja bardzo lubiłam się bawić lalkami i bardzo się lubiłam bawić lalkami w musicale, więc ja zawsze do każdego musicalu musiałam napisać piosenkę. I pierwszy wiersz raz to właśnie napisałam jakąś piosenkę, którą mam wrażenie po czasie, że była jakimś plagiatem, jeszcze nie doszłam do tego jakim, ale była o jakichś tam ciasteczkach i była o jakimś takim kuchennym musicalu, coś takiego jak Waitress.
0: Mój pierwszy raz jako Zalia.
6: Mój pierwszy raz jako Zalia. Zalia powstała w 2020 roku. Pierwszy raz jako Zalia byłam na wyjeździe, gdzie publikowałam piosenkę In My Heart Again, którą źle w ogóle wstawiłam do internetu, bo myślałam, że tam wystarczy dzień wcześniej sobie to załadować i to się wstawi. I pamiętam, że zrobiłam całą premierę, która nie wyszła. I wiesz, wszyscy czekają, a ja no już zaraz, dzisiaj o 20. Słuchaj, ten numer wszedł po 3 dniach czy 4. I to był mój pierwszy raz jako Zalia i pamiętam, że pierwszy raz w życiu jako Zalia, że stała się, w ogóle powstało Zalia. Jechałam w aucie i szukałam właśnie pseudonimu, bo ja wiedziałam, że ja chcę też wydawać kiedyś po angielsku może coś, więc to nie może być Julia Zarzecka. I tak szukałam i wiesz, były te brytyjskie wokalistki Ella May, Cleo Sol, Georgia Smith, więc ja tak szukałam, może jakaś zbitka, jakieś coś tam. I mój ówczesny chłopak był ze swoim przyjacielem w kawiarni, no i ja z nimi rozmawiałam jadąc w aucie, im czytam te wszystkie, które tam znalazłam pseudonimy i w końcu mówię, no dobra, no to może jakieś połączenie mojego imienia i nazwiska. I mówię, Julza, Lia, Liaza, Zalia. I nagle, o, Zalia. Oni, ej, super. No i nagle się okazało, że Zalia.

0: Mój pierwszy album.
1: Mój pierwszy album, mój, Kocham i tęsknię, a pierwszy album, który w życiu dostałam, taki fizyczny, to był Jonas Brothers.
0: Mój pierwszy raz z Michałem Szczygłem.
1: My się poznaliśmy z Michałem w studio u Francisa, w ogóle świetnego producenta, super człowieka przede wszystkim. I poznaliśmy się tam przypadkowo. Ja akurat jakoś przyjeżdżałam, Michał tam był. My wtedy tam z Francisem robiliśmy, tam próbowaliśmy robić jakieś rzeczy, też się bardzo zakolegowaliśmy od razu. I pamiętam, że jakoś tak my się poznaliśmy i zaraz było, bo Michał w ogóle ma taką piosenkę i on szuka wokalistki i czy ty byś nie chciała. I pamiętam, że mi się mega spodobał ten numer, jakoś tak to wszystko płynnie wyszło i zaraz to powstało i zaraz była też premiera płyty Michała.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój utwór w radiu.
1: Ojej, pamiętam, to było tak, że ja wróciłam, wszyscy już go słyszeli, bo ja, tylko że ja byłam w Londynie, więc ja automatycznie nie miałam go jak słyszeć i sobie wróciłam do domu na święta i dostałam COVID-a i leżałam taka chora, tak na maksa chora w łóżku i moja mama zawsze ma włączone radio i sobie ja leżę taka z gorączką, 39 stopni gorączki i nagle słyszę, a teraz przed państwem Zalia bezsensownie. I nagle, wiesz, po prostu zerwałam się z tego łóżka, mówię, Jezu, Jezu, moja piosenka. I to był taki pierwszy raz mój, gdzie rzeczywiście do mnie dotarło, że to leci i że nie tylko ja to słyszę.
2: Mój pierwszy raz. SK Music News.
3: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był

0: ubranek, kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii i Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gunsi i Skorpionsi. No ja należałam do tej Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja

0: już gdzieś zniknęła.
1: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
2: Znacie Every Night?
3: Mój pierwszy raz.
4: SK Radom News.
5: Kinga Furch. Zapraszam. Za nimi miesiące testów i kompletowania dokumentacji. Radomska fabryka broni Łucznik dostała zielone światło dla produkcji karabinków MSBS Grot A3. Zgodę wydała Agencja Uzbrojenia. Zakład jest w pełni przygotowany do rozpoczęcia produkcji natychmiast po złożeniu zamówień przez Ministerstwo Obrony, mówi Seweryn Figurski, prezes zakładu.
6: Karabinek przeszedł bardzo trudne testy, bardzo trudne badania. Jest w pełni gotowy, żeby mógł wejść na wyposażenie i znaleźć się w rękach polskiego żołnierza.
5: Nowa wersja karabinka Grot to szansa dla zakładu. Na kolejne kontrakty liczą pracownicy, wśród nich pan Wacław.
7: Mam taką nadzieję w każdym razie, że się tu nic nie zmieni. No i człowiek, jak to mówią, dożyje tej emerytury szczęśliwie, no ale myślę, że nie będzie źle w każdym razie.
5: Dodajmy, że radomska fabryka broni Łucznik znalazła się w gronie 12 firm, które w związku z programem SAFE podpisały aneksy do zawartych wcześniej umów. Przełom wiosny i lata to wymarzony czas dla dużych i małych. Niestety to również trudny czas dla alergików, szczególnie tych uczulonych na pyłki drzew i trawy. Uzawienie oczu i katar to najczęstsze objawy. O alergii, jej skutkach i sposobach na radzenie sobie z objawami Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Anną Dankiewicz, lekarzem alergologiem z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
8: Dlaczego nasz organizm reaguje na różnego rodzaju substancje, na różnego rodzaju alergeny, pyłki kwiatów, pyłki drzew?
9: Alergia jest procesem zapalnym, co prawda innym, aniżeli infekcje wirusowe czy bakteryjne, bo też inne mechanizmy immunologiczne biorą udział w alergii. Oczywiście nasz organizm i reaguje na różne czynniki chemiczne, na pyłki, na związki, na pokarmy i procesy alergiczne też zachodzą w różnych częściach ciała, czyli alergiczny w nosie, czy alergiczny jeżyt nosa, w spojówki, występuje układ oddechowy, skóra. W związku z tym też nie zawsze we wszystkich tych narządach występują od razu objawy. I w zależności od tego, z jaką ilością alergenu się spotykamy, objawy atakują te właśnie narządy. Musi być oczywiście duża ilość pyłków, żeby one spowodowały te zmiany w tych narządach.
8: Pani doktor, wiosna to jest trudny czas dla alergików, którzy są właśnie uczuleni na różnego rodzaju pyłki, drzew, kwiatów. Co powinni zrobić, żeby przetrwać dla nich ten trudny czas?
9: Oczywiście, jeżeli ktoś ma stwierdzoną alergię, no to już jest jakby wyedukowany przez lekarza alergologa. Jeżeli natomiast, ponieważ ilość alergii nam wzrasta, a co jest przyczyną, że mamy właśnie tak dużą ilość alergii, oczywiście środowisko, a więc zanieczyszczenia środowiska, smog, pyły z kół samochodowych, również palenie tytoniu, to są czynniki, chemia, środki chemiczne, które te czynniki jakby dodatkowo ułatwiają alergenom wnikanie do naszego organizmu i wytwarzanie procesu zapalnego. Typowymi objawami, które są, no wiadomo, że nie we wszystkich narządach od razu u wszystkich osób, ale jest katar, katar wodnisty, wzmożone kichanie 10-15 razy, uzawienie oczu, obrzęk powiek, zaczerwienienie twarzy, jak i również duszność, kaszel, świsty. I to są takie objawy, które już zaczynają niepokoić zarówno dorosłych, jak i dzieci. I w tym wypadku trzeba zastosować leki. Oczywiście to, o czym mówię, to jest leczenie objawowe, ponieważ podajemy tabletki doustne, żeby wyciszyć proces, podajemy krople do oczu, żeby też ten proces alergiczny na śluzówkach uległ zmniejszeniu albo ustąpił. To samo aerozole do nosa, czy też leki wziewne do ust. Jeżeli chodzi o takie praktyczne rady, mamy do czynienia z alergią cały rok, tylko że w innych miesiącach co innego występuje. Wiadomo, że na początku wiosny

0: Luty, marzec jest tą pyłki drzew, pylon drzewa, więc jest stężenie pyłków wysokie. Potem mamy oczywiście trawy, czyli maj, czerwiec. Potem zaczynają się pylenia chwastów. W międzyczasie są też pyłki grzybów pleśniowych, Alternaria cladosporium. No a okres jesień-zima to, jak Państwo też wiecie, roztocza kurzu domowego, których jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o sytuację w piękne słoneczne dni, bo o tym mówimy, czy to są pyłki drzew, czy też bardziej pyłki traw, które obecnie bardzo wysokie pylenie jest, bo są piękne słoneczne dni, więc po przyjściu powinniśmy wziąć prysznic, ewentualnie umyć twarz, a więc okryte części ciała, zmienić ubranie, jeżeli to jest możliwe. Oczywiście najsilniejsze pylenie jest od godziny 11 do 15, więc wtedy ograniczamy wychodzenie, jeżeli oczywiście taka możliwość jest wychodzenia z domu, bo wtedy natężenie pyłków jest bardzo wysokie. No i też jeżeli jest okres wieczorny, a właściwie to bym powiedziała po 12, po 24, powinniśmy zamykać okna, ponieważ wtedy następuje, pyłki są wysoko i następuje schładzanie się i one opadają w dół i wnikają do pomieszczeń, a więc przy otwartych oknach, gdzie jest ciepło.
1: Pani doktor, a jeżeli chodzi o odczulanie, kto może się odczulać i na czym polega proces odczulania?
0: Do odczulania zachęcamy oczywiście wszystkich pacjentów. Podstawową rzeczą jest diagnostyka, tak? Więc musimy zrobić takiemu pacjentowi diagnostykę, czyli testy skórne lub testy z krwi. I jeżeli jest to reakcja IgE zależna, ponieważ w alergologii mamy kilka różnych typów reakcji, więc jeżeli jest to reakcja IgE zależna, czyli jeżeli testy wychodzą nadatnio, czy badanie, testy skórne, czy badanie z krwi, wtedy jest to wskazanie do odczulania. Obecnie mamy bardzo taką szeroką ilość preparatów do odczulania, ponieważ możemy się odczulać na roztocza kurzu domowego, możemy się odczulać na zwierzęta, możemy na trawy, chwasty, drzewa. Preparaty są zarówno do podawania doustnego, bo taką mamy teraz gamę preparatów sporo, jak i również podskórnie, czyli to są preparaty, które podajemy już tutaj w innym systemie.
2: SK Radom.
3: Tu będzie nowoczesne Centrum Sztuki, Edukacji i Dialogu. Trwają prace przy zabytkowej willi przy ulicy Okulickiego w Radomiu. W wyremontowanym budynku należącym do Muzeum imienia Jacka Malczewskiego odbywać się będą warsztaty czy wystawy sztuki nieprofesjonalnej, mówi Katarzyna Jędrzejczyk z Muzeum Malczewskiego.
4: Chciałabym zaprezentować cały jakby przebieg, co będzie się działo w przyszłości, czyli od 2028 roku w naszej nowej przestrzeni wystawienniczo-edukacyjnej. Fundamentem właśnie naszego projektu jest wyjątkowa kolekcja, kolekcja sztuki nieprofesjonalnej, która jest już zbierana, tworzona od 1978 roku, czyli ponad 50 lat, gdzie takim początkiem kolekcji był dar od wybitnego badacza sztuki nieprofesjonalnej, profesora Aleksandra Jackowskiego. I od tamtej pory sukcesywnie zbieramy wyjątkowej osobistości, dzięki której w tej chwili mamy jedną z ważniejszych kolekcji sztuki nieprofesjonalnej w Polsce. Należy zaznaczyć też, że od 2013 roku również kolekcjonujemy tutaj sztukę ludową, czyli ceramikę oraz rzeźbę ludową. Projekt realizowany właśnie przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu zakłada stworzenie właśnie tej nowoczesnej przestrzeni wystawienniczo-edukacyjnej poświęconej właśnie sztuce nieprofesjonalnej, art bridge oraz kulturze ludowej. No i oczywiście właśnie jest odpowiedzią na nasze takie realne problemy związane właśnie z tą przestrzenią wystawienniczą, gdzie do tej pory nie mogliśmy na stałe pokazywać tej wyjątkowej kolekcji sztuki nieprofesjonalnej. Jeszcze chciałam zaznaczyć, że wśród takich najważniejszych artystów, jakich posiadamy w naszej kolekcji, jak Państwo widzicie, to nasz lokalny artysta Jerzy Kutkowski, który jest bardzo ważnym dla nas w szczególności artystom, ponieważ będziemy chcieli zrealizować też między innymi wystawę dotyczącą właśnie twórczości tego artysty. Posiadamy prace, kolekcje Katarzyny Gawłowej, Ludwika Holesza i oczywiście nie zapominamy o tej naszej ceramice pochodzącej z regionu radomskiego. Program wystawienniczy. Nowa przestrzeń stanie się właśnie miejscem regularnej działalności wystawienniczej. Planujemy organizację minimum 3 wystaw rocznie, która będzie dotyczyła właśnie sztuki nieprofesjonalnej i kultury ludowej. No i oczywiście też będzie jedna wystawa międzynarodowa. Znaczące miejsce właśnie zajmą również wystawy tematyczne poświęcone tradycyjnym technikom i zjawiskom kultury ludowej, takim jak właśnie rzeźba ludowa, malarstwo na szkle, wycinanka ludowa, ceramika, no i oczywiście sztuka nieprofesjonalna. Takim jednym z najważniejszych celów projektu, który jest realizowany przez muzeum, to dostęp do stworzenia właśnie takiej bogatej i dostępnej oferty edukacyjnej skierowanej do różnych grup odbiorców. Program będzie obejmował zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej, dla seniorów, dla rodzin z dziećmi, dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestników indywidualnych oraz uczestników ograniczonych czasowo, czyli dla osób, które pracują od 7 do 15, 16, nie mają w tej chwili szans wziąć udziału w naszej ofercie edukacyjnej, więc muzeum będzie czynne też w tych godzinach popołudniowych, specjalnie właśnie dla tych uczestników. Nowe pracownie warsztatowe. Tutaj mamy wizualizację właśnie takiej jednej z pracowni warsztatowych, w której będzie profesjonalna też pracownia ceramiki, w której będzie można wykonywać rzeźby właśnie i w glinie, także i w drewnie. Będą pracownie z kołami garncarskimi, będą specjalne sale do szkliwienia, jak i też właśnie do wypału ceramiki. Oprócz tego chcemy też zachęcić i zapoznać się z różnymi tradycyjnymi technikami, takim jak haft, tak, czy linoryt. Będą zajęcia związane z wykonywaniem tradycyjnych ozdób świątecznych. Oczywiście wszystko będzie inspirowane kulturą ludową regionu radomskiego. Zajęcia będą też, chciałabym zwrócić uwagę, będą prowadzone przez edukatorów muzealnych, jak i twórców ludowych, rzemieślników i też artystów nieprofesjonalnych. No i dzięki temu właśnie uczestnicy będą mogli zapoznać się z tymi tradycyjnymi technikami artystycznymi. Integralnym takim elementem naszego programu będą również spotkania autorskie, pokazy rzemiosła oraz prezentacje warsztatu twórczego artystów. W nowoczesnej tej przestrzeni prowadzone będą zajęcia, podczas których będziemy wykorzystywali sztukę jako narzędzie wspierające rozwój emocjonalny. I ten program arteterapeutyczny skierowany będzie do osób z niepełnosprawnościami, do seniorów, do osób doświadczających kryzysów psychicznych, uczestników różnych warsztatów terapii zajęciowych i osób wykluczonych społecznie. I tak współpraca lokalna, oprócz tego, że będziemy prowadzić warsztaty i wystawy, projekt zakłada taką współpracę z partnerami lokalnymi i zaprosiliśmy do naszego projektu zespół szkół plastycznych imienia Józefa Branta w Radomiu. Zaprosiliśmy również Miejsko-Gminne Ośrody Kultury w Skaryszewie, Koła Gospodyń Wiejskich i oczywiście i teraz z którymi będziemy realizować program, podczas którego będziemy wykonywali różne, prezentowali warsztaty, ale także i pikniki kultury ludowej i różne takie wydarzenia, które będą integrowały mieszkańców naszego regionu. Nie tylko będziemy realizować tam wystawy, nie tylko warsztaty, ale także projekt zakłada stworzenie nowoczesnych magazynów, które będą zgodne właśnie z Narodowym Instytutem standardami Narodowego Instytutu Muzeów. No i dzięki tym właśnie tym odpowiednim warunkom, które te prace wymagają, bo to często właśnie jest drewno, ceramika, papier, będziemy mogli zabezpieczyć naszą wyjątkową kolekcję. No i też warto wspomnieć, że projekt przewiduje zatrudnienie 5 merytorycznych pracowników, kulturoznawców, historyków sztuki, etnologów i także edukatorów artystycznych.
2: SK Radom News.
3: Kinga Furch. Zapraszam. Ponad 32 miliony złotych otrzymał Mazowiecki Szpital Specjalistyczny na rozwój kardiologii oraz wdrożenie programów chroniących dokumentację medyczną pacjentów. Pieniądze pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Część funduszy będzie przeznaczona na rozwój cyfryzacji, w tym wprowadzenie programów bazujących na sztucznej inteligencji. Jak mówi Elwira Piechota ze szpitala na Józefowie, obecnie trwa montaż sprzętu na oddziale kardiologii.
5: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny pozyskał łącznie blisko 32,5 miliona złotych ze środków KPO oraz ponad 6 milionów 400 tysięcy złotych wsparcia z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. W ramach tego dofinansowania realizujemy dwa projekty. Jeden dotyczy modernizacji infrastruktury cyfrowej, drugi zaś dotyczy poprawy jakości oraz dostępu do opieki kardiologicznej. Projekt cyfryzacji zakłada modernizację infrastruktury cyfrowej szpitala poprzez integrację i rozbudowę systemów informatycznych, digitalizację dokumentacji medycznej istotnej z punktu widzenia leczenia i profilaktyki, wdrożenie rozwiązań AI oraz podłączenie do centralnego repozytorium danych medycznych. Większość sprzętu i oprogramowania objętego projektem została już dostarczona. Obecnie trwa integracja nowych rozwiązań oraz szkolenie personelu. Projekt kardiologiczny obejmuje wymianę i uzupełnienie wyposażenia wykorzystywanego w diagnostyce i leczeniu pacjentów kardiologicznych w Klinicznym Oddziale Kardiologii, Oddziale Kardiochirurgii, Oddziale Wewnętrznym II oraz poradni kardiologicznej. Priorytetowym elementem przedsięwzięcia jest modernizacja zakładu hemodynamiki i interwencji sercowo-naczyniowych, który odgrywa kluczową rolę w diagnostyce i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych. W zakładzie hemodynamiki trwają obecnie prace wykończeniowe, przygotowujące pomieszczenia do montażu nowoczesnego angiografu. Zgodnie z planem prace zostaną zakończone w czerwcu. Równolegle prowadzone są dostawy sprzętu medycznego. Część wyposażenia, w tym pompa do krążenia pozaustrojowego dla oddziału kardiochirurgii, została już dostarczona, a kolejne urządzenia będą sukcesywnie trafiać do szpitala w czerwcu. Oba projekty wzmacniają obszary, które mają bezpośrednie znaczenie dla jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentami. Od bezpieczeństwa danych i sprawności organizacyjnej po nowoczesną diagnostykę oraz leczenie chorób sercowo-naczyniowych.
3: Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy otrzymał też Radomski Szpital Specjalistyczny, mówi rzeczniczka lecznicy Wiktoria Kościelniak.
6: W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym realizujemy obecnie dwa projekty współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Ich łączna wartość wynosi blisko 30 milionów złotych. To inwestycje, które przełożą się na poprawę jakości i dostępności świadczeń medycznych dla mieszkańców Radomia i regionu. Co ważne, ich realizacja jest możliwa również dzięki znaczącemu wkładowi własnemu gminy miasta Radomia. Jednym z przedsięwzięć jest projekt związany z cyfryzacją ochrony zdrowia. Dzięki niemu usprawnimy funkcjonowanie szpitala, rozbudujemy usługi cyfrowe oraz zwiększymy bezpieczeństwo danych pacjentów. To ważny krok w kierunku nowoczesnej i bardziej efektywnej opieki medycznej. Równolegle realizujemy projekt Serce Radomia – nowoczesna kardiologia w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Dzięki niemu nasza placówka zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i leczniczy, a to pozwoli jeszcze skuteczniej diagnozować i leczyć pacjentów z chorobami układu krążenia. Dzięki środkom z KPO oraz wsparciu gminy miasta Radomia możemy rozwijać szpital i wdrażać rozwiązania, które bezpośrednio wpływają na komfort, bezpieczeństwo i jakość leczenia naszych pacjentów.
3: Pomoc, problemy zawodowe, ciężka choroba czy depresja. Z takimi problemami zgłaszają się radomianie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Placówka rozpoczęła działalność 25 lat temu. Specjaliści pomagają radomianom z różnymi problemami. Staramy się także wskazać odpowiednią drogę, mówi Włodzimierz Wolski, dyrektor placówki.
7: Jakbyśmy chcieli cofnąć się do genezy powstania ośrodka, to od 1993 roku jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wspólnie z Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Radomiu wprowadziliśmy rodzinny ośrodek interwencyjno-mediacyjny, który był takim zapleczem przyszłego ośrodka. Tam były prowadzone interwencje, mediacje. To była taka komórka, taka placówka stworzona przez organizację. Tak? w momencie zawsze marzyliśmy o tym, żeby w Radomiu stworzyć właśnie taki profesjonalny ośrodek interwencji kryzysowej, tym bardziej, że jak ja pamiętam w 1999 roku w ramach takiego projektu, który gmina realizowała przeciwdziałania narkomanii w środowiskach lokalnych, miałem przyjemność być w Niemczech, w Holandii i zobaczyłem, jak tam funkcjonują takie właśnie placówki, w jaki sposób zorganizowana jest pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie, bo tam właśnie w tych krajach funkcjonowały wówczas właśnie te ośrodki interwencji kryzysowej. I moim marzeniem było stworzenie tutaj w Radomiu takiego profesjonalnego ośrodka. I dopiero wówczas, kiedy ustawa o pomocy społecznej, a stało się to właśnie w 99, w 2000 roku, wprowadziła do zadań własnych gminy na prawach powiatu prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. No i my jako organizacja wystąpiliśmy do gminy miasta Radomia o zlecenie zadania realizacji tego zadania gminy przez naszą organizację. No i takie zlecenie żeśmy otrzymali. No i oczywiście było to coś nowego, więc cała struktura organizacyjna, arkusze dotyczące organizacji pracy, zakresy obowiązków, zadania, cele, praca, myśmy tak naprawdę sami tworzyli, tak? Nie było żadnych takich, nie wiem, wzorców naśladowania. To wszystko było nasze autorskie, tak? Jak ten ośrodek ma wyglądać, jak ma funkcjonować, na jakich zasadach. I 24 stycznia 2001 roku nastąpiło oficjalne otwarcie ośrodka interwencji kryzysowej. Było to w Radomiu wydarzenie, bo nawet tutaj, ponieważ był to pierwszy ośrodek na Mazowszu, który powstał. Pierwszy ośrodek na Mazowszu, żeśmy przełamali te lody. No i później już tych ośrodków zaczęło powstawać coraz więcej. Oczywiście zawsze służyliśmy pomocą, poradą, wsparciem tym, którzy takie ośrodki tworzyli. No i tak to się zaczęło, tak. Tak to się zaczęła właśnie ta praca w ramach ośrodka. W zasadzie ośrodek interwencji kryzysowej jest przeznaczony dla ofiar przemocy w rodzinie, tak. Ale pojęcie sytuacji kryzysowej jest odczuciem subiektywnym, nie tylko przemoc. I my nigdy nie dzieliliśmy tego, że tylko dla ofiar przemocy koniec kropka. Zawsze mówiliśmy o tym, że każdy, kto ma jakąś trudną sytuację kryzysową, dotyczącą relacji rodzinnych, różnych spraw, socjalnych, materialnych, nie może sobie psychicznie z tym poradzić, żyje w traumie, w stresie, w depresji, zawsze może do nas przyjść o pomoc, tak? I zawsze taki sygnał do społeczeństwa z naszej strony ośrodka był wysyłany. No oczywiście te początki były zawsze trudne, ale w tym momencie się okazało, jaka skala problemu jest, tak? Bo proszę mi wierzyć, że w pierwszych 3 miesiącach myśmy nie mieli miejsc w hostelu. Dosłownie były takie sytuacje, że żeśmy musieli rozkładać materace na świetlicy, żeby te osoby pomieścić. Okazało się, że tego rodzaju problemów jest bardzo dużo. Jeszcze w tamtych czasach sytuacja była taka, do niedawna zresztą taka sama była, że osoba, która była ofiarą przemocy, nie miała gdzie mieszkać, sprawca czuł się dobrze, ona musiała uciekać z domu i takich uciekających kobiet było bardzo dużo. Jest procedura niebieskiej karty, jest tych 5 podmiotów, które może wszczynać tą procedurę niebieskiej karty, tak. Są ośrodki interwencji kryzysowej, są ośrodki wsparcia, są telefony zaufania, jest szeroka dostępność możliwości takich usług. Zadałem sobie taki trud, chciałem policzyć poszczególnych lat tych sprawozdań, ile osób skorzystało z pomocy ośrodka interwencji kryzysowej. I proszę sobie wyobrazić, że to jest ponad 33 tysiące osób, które skorzystały z naszej pomocy w różnej formie, tak oczywiście, tak. To jest armia ludzi, która w jakiś sposób, którym w jakichś tam ciężkich sytuacjach udało się pomóc. Zawsze jest tak, że każdy ośrodek musi mieć taką linię pierwszego kontaktu. I myśmy od razu taką linię założyli. Myśmy tutaj, u nas był usytuowany ówczesny telefon, młodzieżowy telefon zaufania, tak to się nazywał, ten telefon. Później z tego telefonu zrobiliśmy telefon zaufania, telefon pierwszego kontaktu. Do tego mamy tą infolinię teraz obecnie, tą radomską pomoc linię. I to jest najważniejsze, że taka linia powoduje nawiązanie pierwszego kontaktu, bo każdy się, wiadomo, że może się obawiać, może się wstydzić, a ten pierwszy kontakt powoduje, że on się wszystkiego dowie, co można zrobić, jak można zrobić, że tu naprawdę nie ma jakiejś, nie wiem, sytuacji takiej bez wyjścia, że zawsze jakąś wspólnie się zastanowimy nad tym. Dlatego mi się wydaje, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu wypracował swoje własne procedury postępowania. Wykształcił sobie doskonałą kadrę. interwentów, którzy potrafią pomagać właśnie w sytuacjach kryzysowych. Opracował swoje własne procedury postępowania. Przez to w tej chwili jak gdyby no, łatwiej nam pomagać, łatwiej rozwiązywać te ludzkie problemy. Liczba tych osób, jakby spraw, które wpływa do środka, nie zmniejsza się bynajmniej. Chociaż to nie jest zawsze wykładnią, czy problem większy, czy mniejszy. Ja na przykład się cieszę, że tyle osób zwraca się do nas o pomoc. To świadczy o tym, że osoby, ludzie dadzą nas zaufaniem, tak? Że ufają nam, że powierzają nam swoje bardzo często osobiste sprawy. Także no, z jednej strony bardzo się cieszymy z tego powodu, że właśnie ośrodek stał się taką stałym elementem systemu pomocy w Radomiu i w tym systemie no, zajmuje właściwe miejsce i że ludzie często właśnie do nas przychodzą z prośbą o rozwiązanie swoich takich bardzo często osobistych spraw i dają nam w ten sposób dowód zaufania, za co im również bardzo dziękuję.
2: SK Radom.
3: Spadek energii, złe samopoczucie, zbyt dużo stresu. Aby zminimalizować skutki złych emocji i poczuć się lepiej, można przytulić się do drzewa i wyciszyć. Do tego zachęcają niektórzy psychologowie, terapeuci oraz leśnicy. Kontakt z przyrodą, także przytulanie do drzew, ma wiele korzyści, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
8: Dendroterapia jest to ostatnio taka moda na przytulanie się do drzew. Ma to wiele oczywiście takich łagodzących, uspokajających właściwości. Ogólnie przytulanie jest bardzo miłe, prawda? Czy do drugiej osoby, a do drzewa też. Więc osoby, które spacerują po lesie, mogą się przytulić do jednego drzewa, do drugiego drzewa, poczuć, zamknąć oczy, posłuchać, poczuć tej przyrody. Tego nawet tętniącego życia wokół nas. Może czasami też usłyszymy, jak te soki płyną w drzewach. Jest to po prostu uspokajające, łagodzące. Ogólnie przyroda jest taka uspokajająca. Można się zrelaksować w tym codziennym życiu, w tej bieganinie, którą mamy, dom, praca. Takie wyjście do lasu i takie złagodzenie tego stresu jest jak najbardziej w współczesnym świecie nam potrzebne. Wybierając się, planując taką wyjście do lasu, oczywiście trzeba troszeczkę dłuższy czas sobie poświęcić, nie 5 minut, 10, bo idąc do lasu, to idziemy na taką dłuższą terapię, można powiedzieć, relaksacyjną. Bo nie tylko to przytulanie do drzew, ale też i dźwięki. Teraz na wiosnę zapachy, bo dużo kwiatów kwitnie, więc możemy ten las poczuć wszelakimi zmysłami. Więc należy wybrać jakieś takie miejsce spokojniejsze, nie blisko drogi, tylko może dalej trzeba wejść szlakiem turystycznym, wybrać jakieś takie drzewo, które akurat w tym momencie wpadnie nam w oko, które możemy objąć dłońmi, rękoma, przytulić się, zamknąć oczy. Posłuchać, po prostu wyciszyć się, posłuchać. I tutaj musimy poświęcić troszeczkę więcej czasu niż te 15 minut, ale naprawdę taka terapia, można powiedzieć, przyrodą. Ja mówię, że to jest przyroda, to tu my zmysły działają. Jest bardzo łagodząca, uspokajająca i myślę, że każdemu taka terapia by się przydała i każdy po prostu będzie się później lepiej czuł. Kontakt z przyrodą jest niesamowity, bo możemy ją poczuć, jak wspominałem, wszelakimi zmysłami. Nawet możemy smakować przyrodę, bo wiele roślin jest, które możemy degustować, nawet surowych. Możemy poczuć zapachy, możemy poczuć, posłuchać szumu drzew, liści, więc to wszystko jest, ma taki łagodzący, uspokajający rytm. Więc, no mówię, tutaj jak najbardziej, kto jest mocno zabiegany, niech poświęci sobie raz w tygodniu, na weekendzie, te pół godziny, godzinkę na taki relaksujący spacer z tymi doznaniami, o których wspominałem. Ja myślę, że czy w pojedynkę, czy rodzinie, czy większej grupie można, tylko wiadomo, trzeba, jak już idziemy z całą rodziną, czy ze znajomymi, to też na spokojnie. Nie bądźmy zbytnio hałaśliwi, uspokójmy się, wyciszmy się, no i niech każdy w jakimś niedalekim sąsiedztwie tą terapię leasem po prostu realizuje. też można wspólnie. Tutaj nie jest zakazane, nie zabronione, ale trzeba wyciszyć się. Przede wszystkim telefony wyciszyć, pozostawić gdzieś, nie wiem, w samochodzie albo w kieszeni wyłączyć, żeby też nie przeszkadzało. I każdy może wspólnie poddać się tym przyjemnym rzeczom w lesie. Świat przyrody jest bardzo bogatym światem. Większość osób wie, że to iglaste to jest choinka, chociaż takiego gatunku nie ma, bo to jest tylko to drzewko świąteczne, które ubieramy. I warto sobie nawet dzienniczek, czy nawet jakiś mały atlas, nie wiem, drzew czy ptaków ze sobą mieć i rozpoznać. Wiadomo, biała kora jest to oczywiście brzoza. Sosna ma bardziej takie łuszczącą się korę i bardzo często można spotkać na przykład żywicę, która wycieka. Więc warto też znać drzewa, które rosną wokół nas, żeby po prostu nie przykleić się do takiej żywicy i do sosny. No tego typu. Dęby mają bardziej grubą, popękaną taką korę. Też zależy to od wieku drzew. Rozpoznawanie tych podstawowych gatunków leśnych jest bardzo ważne.
2: SK Radom News.
9: Kinga Furch. Zapraszam. Kierownik pociągu kolei mazowieckich usłyszał prokuratorskie zarzuty. Według śledczych 48-letni Marcin W. nie dopełnił obowiązków służbowych i doprowadził do wypadku na torach, w którym 17-letni Dominik stracił obie nogi i dłoń. Mówi Aneta Guść, rzecznik prokuratury okręgowej w Radomiu.
10: Zakończyły się czynności z udziałem podejrzanego w sprawie dotyczącej wypadku w Woli Bierwieckiej, do którego doszło w lutym bieżącego roku. Podejrzany usłyszał zarzut spowodowania wypadku w ruchu lądowym, wypadku kolejowego, w wyniku którego pokrzywdzony Dominik H. doznał obrażeń, ciężkich obrażeń ciała, skutkujących ciężkim kalectwem. To jest czynu z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego. W ramach tego zarzutu prokurator zarzucił podejrzanemu także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pasażerów podróżujących tego dnia pociągiem. To jest kobiety i jej kilkumiesięcznego dziecka, narażając ich na niebezpieczeństwo upadku na peronie w momencie odjazdu pociągu i przedostanie się pod pudło tego pociągu. To jest o czym z artykułu 160 paragraf 2 kodeksu karnego. Jeżeli chodzi o szczegóły dotyczące zarzutu, to mogę powiedzieć, że zarzucono osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pasażerów w transporcie kolejowym z winy umyślnej naruszenie zasad bezpieczeństwa.
9: Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania wypadku w ruchu lądowym, ale nie tylko, mówi Robert Binczak z prokuratury okręgowej w Radomiu.
11: Zarzut jest kwalifikowany z artykułu 177 drugiego paragrafu kodeksu karnego i artykułu 160 jego drugiego paragrafu kodeksu karnego w związku z artykułem 11. Jednym czynem podejrzany naraził i spowodował skutki u Dominika H. To były skutki opisane jako trwałe kalectwo, ciężkie trwałe kalectwo. Natomiast przebieg tego zdarzenia dawał podstawy prokuratorowi do tego, aby stwierdzić, że zachowanie podejrzanego stwarzało realne zagrożenie również dla matki wysiadającej z wózkiem z tego pociągu. Przede wszystkim polegało na niedopełnieniu obowiązków. Kierownik pociągu, bo taką funkcję pełni osoba podejrzana, ma obowiązek opieki nad pasażerami. Obowiązek ten spoczywa na należytej obserwacji peronu, kiedy pociąg już stanie, i należytej obserwacji wymiany pasażerów. Wymiana pasażerów ma dwie fazy, wsiadanie i wysiadanie. Kierownik pociągu zaniedbał tych obowiązków, nienależycie obserwował peron, mimo tego, że nie było na nim szczególnego ruchu. Nikt nie wysiadał i nikt nie wsiadał oprócz tych trzech osób. Nie uprzedził pasażerów sygnałem gwizdka RP11 i przedwcześnie w fazie wysiadania, kiedy Dominik H. i matka dziecka z wózkiem jeszcze wysiadali, nadał już sygnał przez radiotelefon do maszynisty, aby ten mógł wprowadzić skład w pociągu w ruch. No, dzisiaj czynność przebiegała w sposób niestandardowy, dlatego że okazało się, że podejrzany nie może brać udziału w czynności. Został mu zarzut ogłoszony, odebrano od niego dane osobowe, ale nie potrafił się odnieść nawet do zarzutu, bo stwierdził, że jest pod wpływem leków i go nie rozumie. Próba przeczytania mu ponownie tego zarzutu okazała się również bezskuteczna, w związku z tym wręcz stwierdził, że widzi mnie jak przez szybę. To było w obecności jego obrońcy. Koniecznym było wezwanie pomocy medycznej, a przybyła pomoc medyczna stwierdziła, że muszą pana pacjenta zabrać na szpitalny oddział ratunkowy. To nie wpływa w żaden sposób na jakość postępowania, tyle tylko, że czynność będzie musiała być w późniejszym terminie uzupełniona. Planowane były środki zapobiegawcze, ale z uwagi na to, że czynność dzisiaj nie była zakończona, nie mogliśmy ich zastosować. Najpierw prokurator musi poznać stanowisko samego podejrzanego, czy on się przyznaje, czy okazuje skruchę, jak on ocenia swoje zachowanie. Natomiast no, dzisiaj był w takim stanie emocjonalnym, że nie był się w ogóle w stanie odnieść do zrozumienia zarzutu, który został mu ogłoszony. W związku z tym będę musiał tą czynność raz jeszcze powtórzyć, zapytać się, jakie jest jego stanowisko i wtedy prokurator będzie decydował o tym, czy użyć ewentualnie jakie środki zapobiegawcze. Postępowanie przygotowawcze nie wykazuje w chwili obecnej, aby co do tego zdarzenia zarzuty miały być postawione komukolwiek innemu. Proszę to oddzielić od tematu nieprawidłowości w kolejach mazowieckich i ewentualnie raportu, z którego wynika i co z niego wynika Urzędu Transportu Kolejowego. Prokurator ocenia to zdarzenie w danej dacie 14 lutego 2026 roku w Woli Bierwieckiej. Ten raport jest posiłkowy, ale on nie ma większego znaczenia, dlatego że raport jest postępowaniem administracyjnym, które stwierdza nieprawidłowości. Ono tyle ma dobry skutek, że w oparciu o stwierdzone tam uchybienia koleje państwowe, a być może i inne koleje poprawią bezpieczeństwo powszechne pasażerów na naszych liniach kolejowych. Natomiast prokurator w tym przypadku wszczynał postępowanie odnośnie zdarzenia, które miało miejsce w Woli Bierwieckiej i tylko tym się zajmujemy. Gdyby nie było wszczęte postępowanie administracyjne przez Urząd Transportu Kolejowego albo Koleje Mazowieckie nie przeprowadziłyby swojego postępowania kontrolnego, to wtedy prokurator musiałby na końcu tego postępowania zainicjować wystąpienie, w oparciu o których takie postępowanie byłoby wszczęte. Ale ja rozumiem, że skoro urzędy te wszczęły postępowanie z urzędu, to prokurator będzie z tego ewentualnie zwolniony. Prokurator nie zakończył czynności, wobec powyższego nie mógł zastosować żadnych środków. Powtórzymy czynność i wtedy rozważymy stosowanie środków.
2: SK Radom.
3: Pomagać nam mają specjalne aplikacje na telefonie czy listy zakupów. Sposobów na niemarnowanie żywności jest sporo i sporo jest też do zrobienia, bo żywność nadal trafia do śmietnikowych kubłów. O tym, jak nie marnować żywności, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Anną Głogowską z Radomskiego Banku Żywności.
1: Pani Anno, lata doświadczeń, pani obserwuje to, co się dzieje. Teraz są specjalne też aplikacje, które mają nam pomóc w tym, żebyśmy nie marnowali jedzenia, żebyśmy odbierali też to jedzenie. Pytanie, jest moda na niemarnowanie jedzenia i czy widać to, że my tego jedzenia nie marnujemy?
12: Moda na niemarnowanie jedzenia już jest od dłuższego czasu. No, dowodem jest powstanie Banków Żywności w Polsce 30 lat po tych Stanach Zjednoczonych. Ale marnowanie jest i to marnowanie jest coraz większe. I to nie jest nawet wina braku świadomości, bo my wiemy, że marnować nie należy, wiemy, że żywność jest najwyższym dobrem, wiemy, że zużywamy surowce, materiały, żeby wyprodukować, ale marnujemy. Dlaczego marnujemy? Dlatego, że po pierwsze robimy zakupy nieprzemyślane, bo robimy. Dla nas zakupy to jest taki rodzaj nagrody, zabawy. Kupujemy, fajnie jest. Poza tym pułapki zostawiane na nas przez sprzedawców żywności. Dwie sztuki w cenie jednego, promocja na trzecią sztukę, czwarta sztuka za grosz i takie różne chwyty marketingowe, na które nie ma odpornych. ale jest to rozwiązanie o wiele prostsze niż skupowanie jedzenia. Właśnie te aplikacje, które na pewno są wspaniałym rozwiązaniem i my się nie możemy nachwalić efektów, jakie one przynoszą, bo po pierwsze, żywność już wyprodukowana, kupiona za grosze, zdrowa, zbilansowana, no i coś dla leniuchów albo osób, które są bardzo zapracowane, bo oczywiście taka opcja też wchodzi w grę. Dostajemy gotową żywność. Dostajemy ją natychmiast i jemy ją natychmiast. Więc nie ma ryzyka, że schowamy do lodówki i będzie leżało, aż coś z tym zrobimy, a najczęściej w efekcie wyrzucamy. Także te aplikacje to naprawdę z pozycji praktyka banków żywności polecamy.
1: O czym powinniśmy jeszcze pamiętać? Żeby marnowanie nie było tylko modą i pustym sloganem, ale żeby było też w praktyce. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać? O czym zapominamy na co dzień?
12: Na co dzień zapominamy o tym, że nie jesteśmy w stanie zjeść tyle, ile nasze oczy by chciały zjeść. Ja mówię teraz o marnowaniu w skali takiego normalnego konsumenta, zjadacza chleba, gospodarstwa domowego. Zarzucone są sklepy rzeczami, żywnością z różnych stron świata. Nie zawsze wiemy, co z tym zrobić, nie zawsze wiemy, jak z tym zrobić i na koniec nie wiemy, czy nam to będzie smakowało. Kupujemy, często kupujemy na promocjach, co jest potwornym błędem. Naprawdę wierzcie mi, że to jest ogromny błąd. Kupowanie na przycenach i na promocjach. Po pierwsze, ta żywność już jest lekka podejrzana, bo nie wiadomo z jakiego powodu jest ta promocja. Najczęściej to jest przecena z powodu niskiej jakości sprzedawanej żywności. Sklepy mnie nie lubią, trudno. Ale fakt taki jest, że jeżeli mamy coś kupować, to przyjrzyjmy się temu dokładnie, obejrzyjmy datę przydatności do spożycia, obejrzyjmy datę wyprodukowania i przede wszystkim mamy oczy, mamy nos, obejrzyjmy, co to jest. A potem zastanówmy się, czy my naprawdę coś z tym zrobimy. Bo często jest tak, że kupujemy jakiś produkt, bo nam się bardzo spodobał, bo jest taki, no taki fajny, atrakcyjny, taki kolorowy, taki ładnie zapakowany. A potem się okazuje, że domownicy tego nie lubią. My tego nie wiemy, nie wiemy, co z tym zrobić, nie wiemy, jak to przyrządzić, no więc ląduje w koszu. Jeżeli chcemy przyjmować gości, zróbmy listę gości i zróbmy taki rodzaj zapotrzebowania gastronomicznego. Wiemy, znamy naszych gości i wiemy, co oni zjedzą, co oni lubią i ile oni zjedzą. Przecież my to wiemy. Więc po co robić takie zapasy w stylu staropolskim, żeby stół się uginał, a w efekcie się wyrzuca wszystko.
1: Na czym polega Pani praca w Banku Żywności? Na czym się teraz skupiacie? Pani jest koordynatorem zbiórek. To jak wygląda taka codzienna praca w Banku Żywności?
12: Jestem koordynatorem zbiórek i pozysku żywności pracy magazynu, czyli całej działalności statutowej banku. Zbiórki mamy dwie do roku i to jest bardziej symbol niż nasza rzeczywista praca codzienna. Symbol, który zwraca uwagę na to, że w ogóle banki żywności są. Ten symbol się przeniósł już na inne organizacje. Okazuje się, że pomysł zbiórek żywności jest bardzo dobry, bo inni też z niego korzystają. No i na zdrowie, bo to idzie dla ludzi. Natomiast nasza codzienna praca, praca banków żywności, jest ich 31 w Polsce, polega na tym, żeby zapobiegać wyrzucaniu żywności przez dystrybutorów i producentów. Jeżeli żywność nie zostanie przekazana do sklepów, to zostanie zutylizowana, więc my przechwytujemy tą żywność, która albo ma krótki termin, albo niewłaściwe opakowania. W końcu tylko ludzie obsługują maszyny i zdarza się, że na przykład naklejka jest nie taka, jak być powinna na produkcie.
1: Czy są jakieś pewnie uszkodzenia, czy jakieś...
12: Albo błędne nadruki, techniczne takie, czysto techniczne błędy, więc my to przechwytujemy taką żywność, przeznaczamy ją dla organizacji, bo my nie jesteśmy detalistami, tylko hurtownikami, więc obsługujemy organizacje, przekazujemy ją do organizacji, które działają najczęściej na polu pomocy społecznej, dlatego że tam są osoby najbardziej potrzebujące. No w tej chwili niestety jeszcze w naszym kraju są osoby, które potrzebują pomocy żywnościowej. Więc te osoby stawiamy na pierwszym planie, żeby właśnie im najpierw tą żywność przekazać za pośrednictwem naszych organizacji współpracujących z bankiem. Sprzedawcy żywności też czasami muszą ją wyrzucać. Nie zostanie kupiona, zostaje jeden, dwa dni do upływu terminu przydatności spożycia. Jest jeszcze jeden hak. Przerwany ciąg chłodniczy, na przykład, kiedy konsumenci, czyli my, klienci, wchodzimy do sklepu, bierzemy z chłodni towar, oglądamy i odkładamy. Odkładamy go na wierzchu, nie do chłodni. Sprzedawcy go najczęściej przechwytują w tym momencie, kiedy on zostanie wyjęty z chłodni, a nie odłożony na miejsce. No i to już jest towar niepełnowartościowy, więc trzeba go odłożyć. I przekazują go wtedy jako ten niepełnowartościowy towar do banku żywności. My mamy obowiązek sprawdzać tych 6 punktów, a więc kolor, zapach, smak, datę, wygląd całego tego artykułu, czyli oceniamy pod takim bardzo organoleptycznym kątem, czy ta żywność się jeszcze nadaje do spożycia. Nasze organizacje, nasi podopieczni są wyczuleni na tym punkcie, że dostają żywność niepełnowartościową. Więc to zaufanie do końca jest ograniczone. Sprawdzamy, co jemy, uprzedzeni, że to może być jakieś, to może nieść jakieś ryzyko za sobą. Może, ale nie musi. Jeszcze do tej pory, przez te 6 lat naszej pracy z ludźmi, jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby żywność przekazana jako niepełnowartościowa trafiła do ludzi i spowodowała jakieś tam problemy żywnościowe.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku.

0: dawki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.

0: sun.
1: SK Radom.
2: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodziła.